0: Am Mikrofon Karol Igor Prabucki und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala. Wir werden uns heute auf Polnisch unterhalten, noch eine Stunde, und polnische Musik präsentieren. Also wenn Sie polnische Sprache lernen, wenn Sie polnische Sprache kennen, wenn Sie polnische Musik gerne hören, dann bleiben Sie bitte gerne mit uns. Heute zu Gast Herr Professor Dr. Peter Oliver Löw aus dem polnischen aus dem Deutschen Polen-Institut in Darmstadt, und in 20 Minuten werden wir uns dann mit Frau Susanna Berta Borowska unterhalten, von ein bisschen von der feministischen Literatur. Bleiben Sie bitte gerne mit uns.
1: Radio Darmstadt.
0: Ra-da-da-da-da-da. Dobry wieczór, godzina 21 minęła na naszym zegarze w Steubenplatz, na Steubenplatz 12, widzimy 21, już za chwilę 22, a my zaczynamy drugą godzinę polskiej audycji w Radiu Darmstadt. Audycja nazywa się Darmstadtska Fala, a ja się nazywam Karol Igor Prabucki. Kłaniam się, cała redakcja międzynarodowa i polska sekcja w tej redakcji pozdrawia Państwa serdecznie i zaprasza na wszystkie nasze audycje, dlatego że mamy w miesiącu ponad 20 godzin audycji w języku polskim. W każdy piątek od godziny 19 do godziny 21, w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17 i jeszcze w czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 i jeszcze, żeby było jeszcze więcej dobrego, w każdą drugą środę po godzinie 21 do godziny 23. W piątki od 19 do 21, w pierwszy piątek miesiąca Miszmasz i redaktor Julita Miszkę, w drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala i moja skromna osobna osoba, w trzeci piątek Eliksir redaktora Elika Plichty, a w czwarty i piąty piątek Danuta redaktora Jacka Saboka. W soboty od godziny 15 do godziny 17 polski magazyn kulturalny Bigos redaktora Plichty. W drugą środę miesiąca od 21 Karolinka, redaktor Karoliny Kochański. I w czwarty czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 Tomograf redaktora Tomka Czebatula. Tak jest nas dużo, tyle tematów, tyle muzyki, nic tylko słuchać, drodzy Państwo, a ja słuchać będę teraz za chwilę naszego gościa. Jest z nami w studiu pan profesor dr Peter Oliver Löw. Jeszcze raz dobry wieczór dla wszystkich słuchaczy, którzy dopiero się włączyli. Panie profesorze.
2: Szkoda, że się dopiero teraz połączyli.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szkoda, jeżeli się dopiero teraz dołączyli, to się zgadza, ale kto wie, czasami praca, a czasami radio przestało odbierać. Ja sobie zawsze wyobrażam, że państwo, niektórzy z państwa, którzy nas słyszą pierwszy raz, właśnie przemykają autostradą obok Weiterstadt i przełączają i przypadkowo trafiają na radiostację, która nadaje po polsku i zastanawiają się, co też to może być. A to Radio Darmstadt, proszę Państwa, i polska sekcja redakcji międzynarodowej. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie profesorze, jak już wspominałem, pan będzie przeze mnie pytany o Gdańsk. Zacznę od takiego bardzo szerokiego pytania, a może właśnie krótkiego do odpowiedzi. Czy ma pan jakąś swoją ulubioną dzielnicę w Gdańsku?
2: Oj, to trudne pytanie, bo poznam wszystkie dzielnice Gdańska i mieszkam w Jelitkowie. Jelitkowo mi się podobało oczywiście jako dzielnica. Mieszkam też koło Wrzeszcza. Wrzeszcz jest fajną dzielnicą.
0: Jelitkowo, jego niemiecka nazwa to było bodajże Glettgau, jeśli dobrze pamiętam.
2: Glettgau, tak.
0: I jest to dzielnica bezpośrednio nad morzem. Jest tam przede wszystkim, ja kojarzę Jelitkowo przede wszystkim z plażą i z pętlą tramwajową, gdzie można było kupić gofry i lody.
2: I zaraz koło pętli tramwajowej był taki akademik, czy taki dom mieszkalny dla pracowników uniwersytetu. Moja ówczesna dziewczyna tam mieszka. I ja też. I to się po niemiecku nazywało Konradshammer.
0: Konradshammer. Natomiast Wrzeszcz to było Langfuhr, jeśli się nie mylę.
2: Tak jest.
0: Tak. A w której części Wrzeszcza?
2: No szczerze mówiąc, nie mieszkamy w Wrzeszczu. Aha, tak nie. Sobie tylko wymyślałem. Aha, tak bo Wrzeszcz jest ładną dzielnicą i chętnie bym tam mieszkał.
0: To prawda. Kiedy pan mieszkał we Wrzeszczu, to powiedziałby pan raczej, że Dolny czy Górny Wrzeszcz był bardziej zachęcający do spacerowania?
2: Ach, to każda część ma swoje uroki. Ja nie tylko i nie zawsze przepadam za to, co jest najładniejsze i najbardziej harmonijne. Mnie też rajcują takie kontrasty i coś, co jest w stanie rozpadu obok czegoś, co jest nowe, nowoczesne. To są kontrasty, które spowodują, że miasto żyje, że miasto jest ciekawe.
0: Wspominam o tym dlatego, że w Dolnym Wrzeszczu jest coraz przyjemniej, to ja muszę przyznać, w okolicy Parku Kuźniczki i w okolicy Wajdeloty jest tam naprawdę coraz milej i te stare, obdrapane niegdyś kamienice nabierają nowego blasku, jest to naprawdę godne polecenia, jeżeli pan profesor nie zauważył którejś z tych renowacji, to one co chwilę, mam wrażenie, że co parę miesięcy coś nowego zyskuje swój blask, więc polecam serdecznie. Zagląda pan jeszcze do Gdańska?
2: Czasami, chociaż rzadziej niż bym chciał. Ostatnim razem byłem w Gdańsku raptem chyba dzień, czy pół dnia, w grudniu zeszłego roku. Przedtem, no nie wiem, 2 lata temu. No ale mieszkałem parę lat w Gdańsku i często wrócimy do Gdańska, więc mam jeszcze bardzo duży sentyment do tego miasta. Kiedyś nawet, jak jeszcze mieszkałem w Gdańsku, to miałem wrażenie, że stałem się gdańszczaninem.
0: A skąd to zainteresowanie Gdańskiem się w ogóle wzięło? Bo już na etapie swojej pracy naukowej zajmował się pan Gdańskiem. Czy zaczęło się to może od historii sąsiadów Niemiec ogólnie, czy może jakieś historie rodzinne? Może poznał pan kogoś? Może jakaś jedna książka? Skąd to się wzięło?
2: No faktycznie czytałem oczywiście Günthera Grassa jako nastolatek i to zapoznało mnie z Gdańskiem, ale konkretnie było tak, że moja ówczesna dziewczyna przeprowadziła się do Gdańska, bo tam dostała pracę, więc ja szukając tematu na pracę doktorską się rozglądałem trochę w Gdańsku i stwierdziłem, że cały XIX wiek i po części też XX wiek w historii Gdańska wtedy jeszcze było bardzo mało znane i bardzo mało opracowane i to właśnie dało mi całe pole manewru do pracy naukowej.
0: No właśnie, wspominał pan, że, czy zauważał pan, że historia przymusowych relokacji ludności z Gdańska, co już na poziomie terminologii to jest problematyczne, bo po stronie niemieckiej pewnie ta terminologia była inna. Mówiono o uciekinierach, o wypędzonych. Po polskiej stronie pewnie starano się o tym mówić w jakiś inny, bardziej neutralny sposób.
2: Przesiedleńcy,
0: właśnie. Więc już na etapie terminologii to jest trudny temat, czy może nieoczywisty. A może właśnie nie, może już się coś zmieniło. Ale wspominał pan, że ta historia nie została historycznie opracowana wówczas. Czy w tej kwestii się dużo zmieniło przez ostatnie lata?
2: Znaczy, jeżeli patrzymy faktycznie na ten okres podczas II wojny światowej, po II wojnie światowej związana właśnie z tymi wielkimi migracjami ludności, to coraz więcej wiemy i coraz więcej zostało przebadane. Zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w skali Gdańska. Na przykład ostatnio ukazała się świetna praca mojej koleżanki historyczki z Gdańska o niemieckiej ludności w Gdańsku po II wojnie światowej. Co z tymi się stało, którzy zostali w Gdańsku i jednak nie wyjechali. Ich było sporo jednak. I sam przebadałem trochę historię gdańskich wypędzonych, czyli tych Niemców, którzy musieli opuścić miasto i którzy w jakiś sposób starali się organizować na nowo w Niemczech Zachodnich. Założyli swoje stowarzyszenia, swoje kluby.
0: A to nie zawsze było łatwe, bo władze nie patrzyły przychylnym okiem z początku na te organizacje ziomkowskie, jeśli to jest dobre słowo?
2: Ziomkowskie, tak. Zależy, które władze zachodnio-niemieckie, jednak No. Jakoś ustosunkowały się do nich, do Williego Branta, do lat 70. też właśnie ta polityka była taka, że jednak granice jeszcze nie były uznawane, granica polsko-niemiecka, więc oficjalnie dla rządów Bonn jeszcze obowiązały granice bardziej wschodnie i trzeba było starać się o jakoś ewentualnie nawet rewizję granic. To się potem kończyło. I jeżeli chodzi o Gdańsk, owszem, to był jednak taki szczególny przypadek, bo organizacje gdańskie chcieli stworzyć w Niemczech Zachodnich rząd wolnego miasta na wychodźstwie. I taki rząd na wychodźstwie wolnego miasta, które w 1939 roku zniknęło z mapy, oczywiście nie było rządu niemieckiemu na rękę.
0: I zrobili nawet wybory, prawda?
2: Zrobili wybory, tak, starali się jakoś wywołać ministrów i tak dalej. Rząd niemiecki tak trochę ich przytłumił, powiedział im, tak nie chcemy. To nam, to naszej polityce wobec Polski i wobec Europy Wschodniej w ogóle przeszkadza.
0: Ja zrozumiałem z tego, co pan mówił, że występowały pewne napięcia między tymi ziomkowstwami czy ziomkowstwem gdańskim, a innymi, na przykład pruskim, czy zachodniopruskim, ze względu na to, że gdańszczanie, czy ta część tych działaczy gdańskich poszła tą drogą myślową, że na rękę jest im, czy jest lepszą drogą zakładanie, że nielegalne było przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy i w związku z tym w pewnym sensie Wolne Miasto Gdańsk powinno być kontynuowane i jest to lepsza droga dla nich do jakiegoś sposobu powrotu do swojej małej czy dużej ojczyzny, do Gdańska.
2: Tak, oni w zasadzie byli zrozpaczeni, bo rząd niemiecki uznał granice z 1937 roku za te granice, do których trzeba by ewentualnie dążyć, żeby znowu było aktualne. Oczywiście mówią o pierwszych 25 lat po wojnie. Natomiast Wolne Miasto Gdańsk nie należało do tych Niemiec 1937 roku, więc jedyna możliwość, aby uzyskać własną swoją ziemię rodzimą, to była walka o restytucję Wolnego Miasta. Więc podejmowali tę walkę, która oczywiście była, to było do przewidzenia, że to nic nie da, bo realia polityczne były inne. Polska istniała, Związek Radziecki był hegemonem, nie pozwolił w ogóle na cokolwiek pod tym względem i też alianci zachodni nie mieli żadnego interesu, aby zmienić jeszcze granice.
0: I na czym to się wszystko skończyło? Czy może się nie skończyło? Może są takie środowiska, które w dalszym ciągu w jakiś sposób snują taką wizję powrotu?
2: To jest, tak, są takie środowiska, bardzo już nieliczebne, ale dla nich to też jest raczej rodzaj takiego folkloru. To jest rodzaj pewnego trochę paradoksalnego hobby, które mają i to już w żaden sposób nie jest groźne. To czasami jest śmieszne, to czasami jest interesujące, bo posługują się różnymi argumentacjami prawnymi, ale to nie ma już większej przekładni na to, co się dzisiaj dzieje w stosunkach polsko-niemieckich.
0: Użył pan słowa folklor, ja trochę tego słowa użyję od innej strony i zadam takie pytanie, bo zastanawiało mnie rzeczywiście, czy gdańszczanie mówili jakimś innym swoim dialektem języka niemieckiego, czyli niemieckojęzyczni gdańszczanie i czy można ten dialekt jeszcze gdzieś usłyszeć?
2: Gdańszczanie, w Gdańsku, Gdańsk w zasadzie był trzyjęzycznym, trójjęzycznym miastem. Mówiono Hochdeutsch, wysokoniemieszczyzną, to wykształciuchy gdańscy, tak? Mówili gwarą miejską, tak zwanym Missingszym i ci może z dzielnic, raczej takich już na granicy miasta i wsi, oni mówili w dialekcie dolnoniemieckim, czyli Plattdeutsch. To były trzy różne warstwy językowe i jeszcze byli Kaszubi, którzy przyjeżdżali na targi w Gdańsku i byli Polacy, którzy się pojawili w Gdańsku. Niektórzy też mieszkali w Gdańsku. Gdańsk miało tak 5-7% może ludności polskiej. Więc to było miasto wielojęzyczne, też pod tym względem, że te dialekty niemieckie różniły się.
0: Czyli ten Plattdeutsch był prawdopodobnie odpowiednikiem Plattdeutsch, Mistrzostwa Mistrza, który można usłyszeć do dzisiaj w północnych Niemczech, tak?
2: Tak, z inną barwą, z innym słownictwem po części, ale tak, generalnie to jest, był podobny język.
0: Natomiast ten język, jak Mysling?
2: Missing. To była Missing. Taka gwara miejska. Mm-hmm. Taka mieszanka właśnie tego Plattdeutsch, może trochę berlińskiej gwary, może trochę tego Hochdeutsch, tego wysokiej niemieszczyzny. I to mamy właśnie teksty w tym języku Missing. Mamy też nawet mały słowniczek. Wtedy w latach 20-30 dużo felietonów w tym języku w gazetach gdańskich się ukazało.
0: Rozumiem, felietonów, dlatego że felieton jest taką lżejszą formą, tak? I w związku z tym można sobie było pozwolić na taką familiarność, jakąś gwarowość, tak? W celu, ale to były zawsze teksty komiczne? Czy można było sobie pozwolić na poważny tekst w takim dialekcie?
2: One często były komiczne, ale nie tylko. Jest na przykład inny autor, Richard Tetzlaff, który był dziennikarzem socjaldemokratycznego dziennika w Gdańsku, Danziger Volksstimme, który pisał też teksty w języku Missing, albo wplątał takie fragmenty do swoich felietonów i reportaży. I to często są opisy życia marginesu społecznego, albo z knajpy, albo różne takie sceny sądowe. To już nie jest śmieszne.
0: Rozumiem. Ja wychowałem się w Oliwie, tam gdzie katedra, i mam taki obraz przed oczami, z kiedy byłem małym chłopcem, taki obraz tych ogromnej liczby autokarów, z których wysiadali niemieccy emeryci, po to, żeby masowo udać się na zwiedzanie katedry, Parku Oliwskiego i sobie pospacerować po Oliwie. Taki przebłysk po prostu. Gdzieś niemieccy emeryci jako taka kategoria turystów bardzo wyraźnie widoczna. Gdzieś tam się zawsze przewijała. Zresztą wydaje mi się, że trochę się to zmieniło, że teraz Niemcy każdego pokolenia odkrywają Polskę i w tym Gdańsk jako miejsce na urlop, czasem może tańszy, chociaż to też się powoli zmienia. Dość przyjemne miejsce. Przeczytałem raz taki artykuł w gazecie na temat niemieckich turystów, którzy przechodzili sobie obok kościoła świętej Katarzyny. W kościele świętej Katarzyny są kariliony, które wygrywają melodię. No jedną z tych melodii była przez długi czas, nie wiem czy do teraz jest, melodia Roty. Napisanej przez Marię Konopnicką, w której, jak pewnie większość słuchaczy pamięta, padają takie słowa jak: nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germaniu. Taka jest bardzo antyniemiecka w swoim wydźwięku, ze względu na czasy, w których była pisana. No i ja chciałem spytać, melodii Feliksa Nowowiejskiego, i chciałem spytać, czy coś takiego może być jeszcze, czy to jest kontrowersyjne, czy to może być jeszcze uznane za kontrowersyjne, i co pan jako osoba, która tam mieszkała w tym mieście, myśli o takich drobnych elementach, no nie wiem, wojny kulturowej, czy... No bo to jest takie pokazanie symboliczne, to miasto jest nasze, prawda? Jest tak, to miasto jest nasze i jest nie niemieckie, prawda?
2: Tak, ale taka była polityka PRL-u, żeby miasto tak pokazać, żeby przemilczeć w zasadzie niemiecką przeszłość miasta, albo wielokulturową przeszłość miasta, chociaż to pojęcie wielokulturowości mi się w odniesieniu do Gdańska nigdy nie podobało, ale powiedzmy teraz tak, to wielokulturowość. Takie roty i inne rzeczy w Gdańsku oczywiście nie cieszyły mnie, ale ja jako historyk je obserwowałem i widziałem jako część tej kultury historycznej, tej pamięci też w Gdańsku. Mieszają się tam różne pamięci i pamięć ogólnopolska, taka powiedzmy bardziej narodowa, pamięć miejska, lokalna, pamięć regionu, bo pamięć kaszubska zawładnęła też po części gdańskiem. To jest też taki tygiel różnych narracji i to mnie zawsze zaciekawiło. Zresztą Felix Nowowiejski, to też Nowowiejski, też ciekawa postać, też mogłem przynieść jego utwory, bo to też taka nieoczywista biografia, jako no, Polak z Warmii, ale mówiący w zasadzie lepiej po niemiecku, wykształcenie w Niemczech, tu święcił swoje największe sukcesy i potem wrócił do Polski i pisał właśnie melodię do Roty. To też jest takie, to są różne zakręty w takim życiorysie.
0: Przypomniał mi się jeszcze pan Józef Michał Hubert Unruk, wiceadmirał, który też chyba lepiej mówił po niemiecku niż po polsku, ale kiedy wybuchła wojna, jeśli dobrze pamiętam tę historię, to od tamtego momentu po niemiecku, znaczy odmawiał mówienia po niemiecku. Historie pogranicza są ogólnie bardzo, bardzo skomplikowane, a Gdańsk tym takim pograniczem jest. Tam gdzieś jeszcze w tle są rzeczywiście, czy na ważnym miejscu są oczywiście Kaszubi, którzy też niektórzy chcieliby, żeby mieli bardziej podmiotową sytuację w stosunku do żywiołu polskiego. Niektórzy woleliby, żeby byli jednoznacznie częścią narodu polskiego historiograficznie i to też, tam też są pewne tarcia. No i do tego dochodzi oczywiście ta niemieckojęzyczna przeszłość gdańska, czy też pewna wielokulturowość, jeżeli mówimy o Żydach na przykład, czy o mieszczaństwie powiedzmy holenderskim, które jeśli, proszę mi zaprzeczyć, jeżeli ja kłamię, ale z tego co kojarzę, to również pewna ilość mieszczan holenderskich, czy mających związek z holenderskimi miastami, mieszkała w Gdańsku.
2: Raczej to byli Gdańszczanie, którzy mieli związki handlowe z Holandią. Mhm. Oczywiście ten handel był bardzo duży, wysoki w XVI-XVII wieku z Holandią, ale tak naprawdę to mało Holendrów mieszkało w Gdańsku.
0: Rozumiem.
2: Trochę więcej Szkotów.
0: Szkotów, ja, oproszę. Tak. Oproszę. Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy Gdańsk jest stolicą Kaszub?
2: Jest kilka stolic Kaszub. Niech Kaszubi się tym zajmują. Gdańsk historycznie nie był miastem kaszubskojęzycznym, więc nie uważam, że to jest naturalną stolicą Kaszub, ale oczywiście w tej chwili to jest chyba największe skupisko Kaszubów na tym świecie w Gdańsku, więc siłą rzeczy może jest po części też stolicą Kaszub. Tam są te główne instytucje kaszubskie, Instytut Kaszubski i tak dalej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, więc tak, von mir aus. Niech będzie im ta stolica.
0: Niech będzie. Panie profesorze, pan miał też okazję prowadzić spacery po Gdańsku, prawda? Takie historyczne spacery.
2: Tak, raz to robiłem.
0: Raz się panu zdarzyło. Widziałem zdjęcia. Skąd taki pomysł w ogóle, żeby zorganizować grupę ludzi i powiedzieć im, ja państwu opowiem o Gdańsku?
2: To był wtedy w zasadzie projekt promocyjny książki, którą napisałem, bo napisałem przewodnik literacki po gdańsku. To już było 15 lat temu. I wymyśliłem różne trasy i opisałem te trasy fragmentami z twórczości pisarzy polskich i niemieckich i innych, wierszami, fragmentami z prozy. I połączyłem to w takie trasy, którymi można spacerować po Gdańsku. I zadziwiająco dużo znalazłem takich tekstów. I myślę, że książka fajnie wyszła. Zresztą bardzo lubiłem pisać tę książkę. I jak się książka już ukazała, to i jak się nawet w tłumaczeniu polskim ukazała, to wtedy prowadziłem 2-3 takie spacery. To Instytut Kultury Miejskiej wtedy to organizował w Gdańsku. I miałem też swoją frajdę. Chociaż było zimno i padało.
0: No, niestety, ale to północna, ja czasami mówię, że to jest północna Europa, bo tam już jest taki klimat mocno umiarkowany i bywa chłodno i dużo pada, ale niestety tak w Gdańsku jest. Ciepłej wody też tam nie ma za często w morzu.
2: No, jak ja tam mieszkałem i dzwoniłem tak w marcu, w lutym, w kwietniu do moich rodziców, którzy mieszkają w Palatynacie, blisko granicy francuskiej, to oni mówili, co oni już kwitnie, jakie kwiaty, a w Gdańsku jeszcze szaro było.
0: To tak chyba kilka tygodni różnicy jest, prawda, jeśli chodzi o wegetację. Czy jak ważne może być miejsce, w którym się mieszkało przez kilka lat dla tożsamości człowieka i jak bardzo wpływa na to fakt, że zajmowało się tym w zawodowy sposób. To jest takie zawoalowane zapytanie, czy pan się uważa za gdańszczanina?
2: Tak, to już powiedziałem. Wtedy uważałem się przez parę lat za gdańszczanina. Naprawdę. No,
0: Ale w czasie przeszłym.
2: W czasie przeszłym. Mhm. Siedziałem latami w bibliotece Polskiej Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i przekartkowałem dzienniki gdańskie. 150 lat dzienników. Więc czytałem się w tę historię Gdańska i przez to stałem się bardziej gdański niż chyba inni gdańszczanie. I czułem się też jako taki. Rozwijałem pewien taki krytyczny dystans, zarówno jak i taką wielką miłość do Gdańska. To o tym też pisałem taką małą książeczkę kiedyś, takie eseje o Gdańsku. Teraz to już ten Gdańsk dzisiejszy nie czuję. On się tak zmienił, on się tak rozwijał, on się tak unowocześnił, że teraz już bym się chyba nie określił jako gdańszczanin. Gdańsk staje się coraz bardziej obcy dla mnie. Ale to jest chyba zjawisko, które zna każdy migrant i emigrant, że to skąd pochodzi, przeobraża się też i już tak powoli czuje się taki dystans. Więc jestem, powiedzmy, emigrantem z Gdańska.
0: To bardzo się cieszę, że mamy tutaj taką nić, która nas łączy, panie profesorze. Czy jest pan darmsztaterem w takim razie?
2: Coraz bardziej, to trochę trwało, zanim tutaj zakorzeniłem się, ale uważam, że Darmstadt jest jak na wielkość miasta naprawdę ogromnie żywym miastem, ogromnie kulturalnym miastem, ogromnie prężnym miastem. Jest świetnie położone w Niemczech, ma ładne okolice. No, niestety centrum miasta jest jakie jest. Tu bomby padły w 1934 roku i mało co zostało, ale mimo tego, Darmstadt jest naprawdę lebenswert i lebenswert, czyli warto tu żyć i warto tu kochać.
0: Dwa najciekawsze, najmniej oczywiste miejsca. Jedno z Darmstadt i jedno z Gdańska.
2: Oj. To musiałbym trochę się zastanawiać i tak trochę myślami unosić się nad tymi miastami, żeby takie miejsca określić w Gdańsku. No, zawsze lubiłem tę moją drogę z mieszkania, które tam w końcu mieliśmy na ulicy Fosza. To jest trochę tam na zachód od starego i prawego miasta, przez obok cmentarza, mamy cmentarz chyba żołnierzy radzieckich i cmentarz, jakie inny jeszcze stare, tam były ogródki działkowe i potem trafiłem na Zieleniak, na duży wysoki budynek i na duże skrzyżowanie, aż dotarłem do Biblioteki Gdańskiej. To uważałem zawsze za takie połączenie nowoczesności z przeszłością i za taki ciekawy odcinek poranny, tam 15-20 minut pieszo do pracy, powiedzmy tak, do pracy naukowej. A w Gdańsku?
0: W Darmstadt.
2: I w Darmstadt? Mhm. To powiedzmy też, że ta moja droga do pracy może być takim miejscem, bo rowerem jeżdżę z mojej dzielnicy Kranichstein obok ogródków działkowych zresztą i w jednym zawsze wieje polska flaga. Potem oczywiście Martinsviertel, to jest już ładna taka secesyjna dzielnica i docieram do zamku odbudowanego, gdzie mamy nasz instytut. To też jest takie połączenie nowoczesności z pewną historią, bo Darmstadt poniekąd też ma swoją długą historię. Była przez stulecia stolicą państwa Hessen-Darmstadt i też ma coś do zaoferowania.
0: Ja tylko tak chwilkę się wtrącę. Myśli pan, że ta kultura działkowania, czy grillowania na działce nas łączy, Polaków i Niemców? Ja muszę przyznać, że niemieckie ogródki działkowe z reguły wyglądają dużo schludniej, na bardziej zadbane, ale jednak jest ich sporo i w Polsce też jest ich sporo i to jest chyba taki ważny element kultury miejskiej wielu rodzin.
2: Tak, to jest ważny element, to element też ruchu robotniczego z końca XIX wieku, na początku XX, jak ludziom w małych mieszkaniach było za ciasno, więc zakładano te kolonie ogródków działkowych. Tak, to nas w jakiś sposób połączy, chociaż to nie jest moje życie. Ja rzadko kiedy w jakimś ogródku działkowym się znajduję, ale tak, to jest podobne.
0: Ostatnie pytanie do pana profesora, dlatego że za chwilę się musimy łączyć z naszą kolejną gościnią. Ale na pewno nie jest to najmniej ważne. Last but not least, nad czym aktualnie pan pracuje?
2: Aktualnie pracuję oczywiście nad zarządzaniem Instytutu i różnych projektów. I ten projekt naszego pomnika dla Polski też mnie teraz absorbował przez kilka tygodni. Ale jeżeli chodzi o pracę pisaną, to siedzę nad czwartym tomem historii stosunków polsko-niemieckich. Ostatni, który nam jeszcze brakuje w naszej serii. I latem tego roku chcę i muszę go kończyć, więc zajmuję się tym. To jest okres międzywojenny, więc siedzę w jakaś, zajmuję się Józefem Beckiem i innymi ciekawymi postaciami.
0: To przepraszam, muszę jeszcze jedno pytanie. Jaka jest pana ocena pracy ministra Becka w międzywojniu?
2: No wiem, że jest bardzo sporna postać, która też duże emocje wywołuje. On zrobił, co mógł, w jak na tamtejsze możliwości. Polska była wciśnięta między Niemcem, między III Rzeszą i Związek Radziecki. Polska nie miała za dużo możliwości, aby jakoś pod względem polityki zagranicznej się rozwijać i stworzyć sobie duże alianse i możliwości. On robił, co mógł. Owszem, on się też wiązał z reżimem postsanacyjnym, który nie jest mi sympatyczny, bo był prawicowy i był nacjonalistyczny, ale jak na fachowca, to robił, co mógł. Może z tą zaolzią. To nie Polska wtedy nie powinna robić, bo to jednak pogorszyło dobre imię Polski w całym świecie, na całym świecie. To był błąd, krótkowzroczność, uległość wobec nacjonalistów polskich. Ale
0: pan profesor doktor Peter Oliver Löw, jego wyważona ocena już na koniec, przed samą metą, wyważona ocena pracy ministra Józefa Becka w międzywojniu. Pan profesor przez pewien czas gdańszczanin i osoba, która potrafi docenić tak małe rzeczy, a może właśnie wielkie, jak to, co widzimy w drodze do pracy. Ja myślę, że to może być całkiem inspirujące dla wszystkich z nas, którzy w poniedziałek znowu wyruszą do pracy. Rozejrzyjcie się, drodzy słuchacze i słuchaczki, rozejrzyjcie się, bo tam też mogą być ciekawe rzeczy. Ba, idę o zakład, tam jest cała masa ciekawych rzeczy. Żyjmy w momencie i uruchommy sobie w takim razie takiego naszego małego badacza, a kto wie, czego się nie dowiemy. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
2: Ja dziękuję, panie redaktorze.
0: Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać na temat bieżących lub może bardziej kulturalno-historycznych wydarzeń lub okoliczności, jeżeli takie będą w przyszłości. Ja serdecznie zapraszam, czy na żywo, czy telefonicznie. Usłyszymy teraz pieśń o szczęściu w wykonaniu Czesława Mozilla i Meli Koteluk. Pieśń o szczęściu napisana została też przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, więc jest to jego drugi tekst dzisiaj. Jeden z moich ulubionych poetów, zmarły w trakcie wojny, w bardzo młodym wieku, w trakcie II wojny światowej. I mam nadzieję, że panu profesorowi też się piosenka spodoba. W imieniu słuchaczy pięknie dziękuję i dobrego wieczoru.
2: Dobrej nocy.

0: jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
1: Halo, halo, dobry wieczór. Z nami na linii powinna już być nasza gościnia, czy gościni. W każdym razie nasz gość, pisarka, dziennikarka, Beata Zuzanna Borawska. Halo, halo. Beato, czy się słyszymy?
2: Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Ja słyszę Ciebie bardzo dobrze.
1: To wspaniale. To w takim razie zacznijmy może od tego, gdzie jesteś. Ty mi powiesz, gdzie się znajdujesz. Powiesz mi, jaka jest pogoda, a ja zobaczę, jak dobrze Cię słychać na moim wykresie tutaj obok monitora.
2: Okej. Pozdrawiam Państwa ze Szczecina. Akurat pogoda dopisuje. Słońce świeci, a właściwie zachodzi. I co? I bardzo się cieszę na to spotkanie. Już nie mogę się doczekać, aż opowiem Państwu o tym, co robi Klub Cudownych Kobiet.
1: Wspaniale. Widzisz, Beata, ja czuję, że ty, że jakbym nie zadawał ci już więcej pytań, to już byś pociągnęła dalszą część monologu samodzielnie, bo przecież miałaś swoją własną audycję w radiu, także prawdę mówiąc, ja mogę tutaj podnieść ręce, nie dotykać konsolety i możesz polecieć sama, ale porządek musi być, a muzyka jest po tej stronie telefonu, więc będziemy musieli się jednak jakoś podzielić. Mówimy do siebie na ty, bo mam tutaj w kolejce kolejną piosenkę na wszelki wypadek pod tytułem My się znamy, Łony. Podejrzewam, że znasz tę piosenkę. My się skądś znamy rzeczywiście, więc bardzo się cieszę, że udało nam się na tym forum polsko-niemieckim ostatnio spotkać i że wspomniałaś o waszym nowym wydawnictwie Klubu Cudownych Kobiet. Ja przyznam, że wzbraniałem się nieco ze względu na zasoby czasowe. Myślałem sobie, no całego nie przeczytam, bo przecież no kiedy i jak, to nie ma takiej opcji. Może jakiś fragment. I powiem ci, że jak tak fragment po fragmencie, to się okazało, że przeczytałem dzisiaj całość.
2: Bardzo miło.
1: Także lepiej było, wiesz? Było lepiej przeczytać
2: lepiej,
1: całość.
2: Lepiej? Tak. Po przeczytaniu też jest lepiej?
1: Czy po przeczytaniu jest mi lepiej? To jest dobre pytanie. Na pewno jest mi ciekawiej. Dobrze, powiedzmy.
2: To myślę, że zaraz o tym porozmawiamy. Tak, myślę, że należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia. Faktycznie się znamy i połączyła nas literatura. Właściwie literatura, Morze Bałtyckie i warsztaty pisarskie, poetyckie.
1: No właśnie, pomorzanie. Ale nie będziemy za dużo opowiadać o moich mniej lub jeszcze mniej udanych próbach literackich, tylko koniecznie powiedzmy o tej książce, dlatego że mamy 20 minut, a jeszcze piosenki. Więc powiedzmy tak, książka pod tytułem Lepiej, Klub Cudownych Kobiet. Kim jesteście, cudowne kobiety?
2: Klub Cudownych Kobiet to 7 Polek mieszkających w Berlinie, piszących w nurcie herstory, czyli nurcie, gdzie ta perspektywa kobieca jest kluczowa i wokół niej się buduje narrację. I spotykamy się właściwie od ponad roku. Zaczęło się wszystko od warsztatów literackich, które poprowadziłam eksperymentalnie i w Szczecinie, i w Berlinie. Chciałam zobaczyć, jak czy ten sam warsztat na różnych polach, czyli w Polsce i w Niemczech, będzie się czymś różnił. I po warsztatach grupa dziewczyn powiedziała, że chciałaby kontynuować swoją historię i swoją przygodę z piórem. I tak od słowa do słowa.

0: i się zaczęłyśmy spotykać raz w miesiącu. Od pierwszego zdania konspektu, od pierwszych fragmentów przeczytanych. Tak to się zaczęło i trwa do dziś. I efektem tych naszych twórczych spotkań jest książka, zbiór opowiadań, zbiór tekstów, która miała już swoją premierę w Berlinie 17 maja w Buchbundzie. Wydana została przez berlińskie wydawnictwo Klack Verlag. I co? I bardzo się cieszymy. Nie wiem, czy chciałbyś mi zadać pytanie, o czym piszą i żeby krótko opowiedzieć o tym.
1: Pojawia się rzeczywiście tak. w tych tekstach słowo herstoria, czy herstorie. Rozumiem, że w opozycji, czy jako uzupełnienie do słowa historia, po to, żeby... Jest też mowa o feminizmie drugiej fali, jeśli dobrze zapamiętałem, w tej książce. Też wspomniałaś o tym, że w takim nurcie herstorycznym, tak? Jest całość utrzymana i rzeczywiście tematy są, no i przynajmniej w przeważającej części są bardzo takie kobiece, czy mają być takie bardzo kobiece. Stąd ja też z pewną nieśmiałością podchodziłem do tych tekstów, bo nie bardzo wiedziałem, na ile mogę sobie kreować jakieś opinie na ten temat. Natomiast na pewno są to teksty ciekawie napisane i są to teksty, które się dość szybko połyka. Nie powiem, że łatwo, dlatego że no, są momenty zatrzymania, są momenty, w których myśli się sobie, oj, ojej, jest ciężko, ale warto przebrnąć dalej, więc kto jest ciekaw tych historii 7 polskich emigrantek w Berlinie, ten na pewno może sięgnąć po tę pozycję, ponieważ bardzo się szybko ją połyka i warto. Powiedz nam proszę, jak ją zdobyć?
0: Podczas premiery miałyśmy ograniczoną ilość egzemplarzy i wszystkie się sprzedały. I teraz w środę ma być transport ze świeżymi książeczkami. Można je nabyć przez stronę wydawnictwa Klack. Na pewno Państwo, jak sobie ją znajdą, czy to na stronie internetowej, czy przez social media, i tam jest pozycja właśnie w tytule niemieckim Besse, w tytule polskim Lepiej, Klub Cudownych Kobiet, i można ją nabyć. Oczywiście, jeśli ten... Od przyszłego tygodnia transport przyjedzie tych książek do wydawnictwa i wtedy one będą już w szerszej ofercie. Natomiast pewnie jeszcze kilka dni trzeba się z tym wstrzymać, ale już teraz można znaleźć to na stronie wydawnictwa i tam zamówić i cierpliwie poczekać. Mam nadzieję, że na dniach trafi do Państwa. Halo, halo?
1: Halo, halo, tak, jesteśmy. Teraz usłyszymy tak, piosenkę, tak?
0: Chciałam jeszcze nawiązać do tego rozróżnienia i poruszyć ten wątek herstory i czy to jest w opozycji do historii. Jakby założeniem moim jako prowadzącej była jednak... taka świadomość wciąż nierównowagi, jeśli chodzi o reprezentację tekstów kobiecych w kulturze i też perspektyw kobiecych. Teraz oczywiście ten podział na męskie, żeńskie jeszcze bardziej jest płynny. Już mówimy częściej osoby piszące, osoby czytające, nie rozróżniamy tego na męskie, żeńskie, raczej mamy świadomość różnych opcji. ale warto się jednak przyjrzeć i wsłuchać się w te historie, bo tak jak mówisz, co było bardzo ciekawym, że spowodowało to u ciebie jakiś rodzaj zatrzymania i że ten świat kobiecego pisania, wcale nie umniejszając przy tym kobietom w żaden sposób, porusza, myślę, że jakieś nowe przestrzenie, pokazuje nowy sposób opisywania rzeczywistości, tożsamości kobiecej, a jeśli do tego dodamy tą perspektywę emigrantek i trochę też przełamywania tej narracji emigranckiej, bo jeśli o tym mówimy, no to od razu przychodzą nam na myśl ludzie dotknięci wojną, czy to w Ukrainie, czy to z dalszych rejonów, mówię tutaj o uchodźcach również, i gdzieś te głosy można w bardzo prosty sposób pominąć i to wydawało mi się bardzo ważne, żeby dać im przestrzeń i żeby mogły wybrzmieć w takiej formie, w jakiej były na dany moment gotowe, żeby się też ujawnić i właśnie wybrzmieć, pokazać, zaprezentować.
1: Pozwól w takim razie biednemu redaktorowi pozwolić tobie czy twoim muzycznym propozycjom wybrzmieć i poproszę cię, żebyś teraz zapowiedziała jeden z utworów, który przysłałaś. Nie wiem, czy damy radę, czy uda nam się wszystkie z nich zaprezentować, ale ponieważ wszystkie trzymam pod ręką, to proszę zapowiedzieć, a ja się dopasuję.
0: Dobrze, to jak zacząłeś od Łony, to w tym utworze Szkło i dym on również występuje, również napisał tekst. Wszystkie trzy utwory, mam nadzieję, że uda nam się znaleźć na nie miejsce.
1: Mamy 12 minut, więc może się nie udać.
0: Może się to nie udać. Są to, tak sobie pomyślałam, że zaprezentuję muzykę ze Szczecina, a jeszcze dodatkowo z mojego wydawnictwa, które kiedyś też prowadziłam, Big Flow. Jeśli się nie uda, to można też na Spotify czy innych platformach streamingowych poszukać sobie. Utwór z płyty Mam dwóch wnuków w Birmingham. Manolo, DJ Twister, jejku, kto tam, Kazana, i tak, to chyba wszyscy, gościnnie Łona, Szkło i dym przed państwem.
2: Czekasz na czyny, zobacz jaki tu się kroi, czyn płyną godziny, a my co widzimy, tylko

0: To było Szkło i Dym w wykonaniu artystów, których zapowiedziała przed chwilą nasza gościni.
1: Zagrana Twister Alban Juarez. Dokładnie oni zagrali ten utwór. Gościnnie tekst napisał Łona.
0: No i właśnie, jak to jest, że czasami, żeby coś dobrego, pięknego, ciekawego powstało, to potrzeba więcej niż solisty. Czasem potrzeba teamu. Jak to wyglądało czasami to nawet cały klub cudownych kobiet. To powiedz proszę, jaki dream team zebrałaś do tej książki i jakie co się udało? Jakie były zamierzenia? Co się udało tą książką zrobić, pokazać? Może samym sobie, może czytelnikom?
1: A, to jest akurat trudne pytanie, ponieważ ja od początku wierzyłam, że finałem naszych spotkań literackich będzie antologia i to jest całkowicie realne. Sama brałam udział wcześniej w dwóch antologiach. Jedna to była Bizarny Szczecin i też moje opowiadanie znalazło się w roczniku Weird Fiction Sny Umarłych. Więc wiedziałam też, jak to robić, jakie etapy powinna mieć ta praca twórcza. Zresztą sama też byłam już po debiucie swojej autorskiej książki, sama nie pamiętam. I też wiedziałam, jak to jest przechodzić przez wszystkie etapy, współpracować z różnymi ludźmi. Ale większość osób, które jest w Klubie Cudownych Kobiet, miało ten debiut literacki przed sobą, więc trudno na początku sobie wyobrazić, że faktycznie siedząc w kręgu, czytając o tym swoim pierwszym zdaniu albo to, o czym chciałoby się napisać, trudno wyobrazić sobie, że naprawdę wystarczy kilkanaście miesięcy, żeby trzymać książkę w ręku. I nie udałoby się to bez otwartości, bez zauważenia naprawdę talentu w sobie, też każda z dziewczyn, gdyby nie chciała sięgnąć do swojej wrażliwości, gdyby nie miała odwagi sięgnąć do swojej wrażliwości, gdyby nie chciała się, nie otworzyła się na tyle, żeby przeczytać swoje teksty w grupie, co wiąże się naprawdę z dużą odwagą i zaufaniem do grupy. Co ciekawe, ta książka to nie tylko teksty. Jest opatrzona kolażami Agnieszki Karaś.
0: Bardzo ładnymi kolażami, muszę przyznać. Także jest kolejny powód, żeby spróbować tę książeczkę zdobyć, bo one zdecydowanie dodają wartości, nie rozpraszają, natomiast ładnie uzupełniają. Bardzo, bardzo fajny experience.
1: To też zadałeś pytanie, co się udało, a co się nie udało. Tutaj ważnym aspektem była po prostu improwizacja. Agnieszka dołączyła do grupy i jako jedyna nie uczestniczyła wcześniej w warsztatach prowadzonych przeze mnie. I właściwie spontanicznie po przeczytaniu chyba Basi Borowskiej fragmentu na następne spotkanie przyniosła kolaż, który ilustrował, był inspiracją po wysłuchaniu tekstu. I tak się zrodził pomysł na kolaże, żeby opatrzeć każde opowiadanie, każdy tekst kolażami.
0: Ponieważ czas nam powoli ucieka, to jeszcze dodajmy, że jedna z uczestniczek sprawiła się w roli tłumaczki, prawda?
1: Doktor Agata Jagna-Czarkowska. Niesamowity talent, wspaniała dziewczyna. Jej opowiadanie otwiera antologię i faktycznie przetłumaczyła wszystkie nasze teksty na język niemiecki. To jej debiut, to jej zasługa, ogromny sukces. Bardzo się cieszymy, że nas wsparła. I też chciałabym na koniec w ogóle wymienić wszystkie członkinie, bo
0: bardzo proszę.
1: Została wymienionych jak Agata Jagna-Czarkowska, ale Joanna Kańdulska, która też przy tym projekcie sprawdziła się jako druga redaktorka, właściwie pełnoprawna. Pierwszą była Sylwia Guszak, Basia Borowska, Natalia Raginia, Agnieszka Karaś, już wspomniana, Magdalena Denis, która prowadzi nam social media, można Klub Cudownych Kobiet znaleźć nas na Facebooku, na Instagramie, to wszystko też jej zasługa. Jejku, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Oczywiście ja też napisałam swoje nawet dwa utwory.
0: I pod wdzięcznym tytułem Autoportret 1 i Autoportret 2. I mowa tam jest o prowadzeniu warsztatów. Ty chyba prowadzisz sporo warsztatów z tego, co przez ten krótki czas naszego ostatniego konta obserwować. Co chwilę cię gdzieś niesie i robisz warsztaty.
1: Tak, jutro też prowadzę w Ogrodzie Różanym Sztuki w Szczecinie warsztaty na temat kwiatów w literaturze, w prozie i poezji.
2: Muzykisty. Hit der Jahrzehnte.
3: Radio Darmstadt.
4: Mein Mark Special 2026 am Mikrofon. Jochen Stark, hallo.
3: Radadadada.
4: Joachim Stark und Ralf Menz waren auch dieses Jahr in 2026 wieder live beim Mannheimer Maimarkt, der vom 25.04. bis zum 5. Mai 2026 ging und hatte in diesem Jahr in 2026 circa 260.000 Besucher bei meist bestem Wetter, natürlich wieder mit der offiziellen Maimarkteröffnung. Mehr Informationen zum Maimarkt auch 24 Stunden online unter www.maimarkt.de und zu uns zu Radio Darmstadt natürlich unter www.radiodarmstadt.de. Viel Spaß also mit unserer heutigen Ausgabe, sagen Joachim Stark und Ralf Menz. Viel

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Hallo, hallo, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio, Herrn Professor Dr. Peter Oliver Löw von dem Deutschen Polen-Institut, mit dem wir heute in der ersten Stunde von Polen, von Darmstadt, von Deutschland und vor allem von Danzig reden werden. Ich komme auch selbst aus Danzig, deswegen freue ich mich schon auf das Gespräch. Mit Herrn Professor werden wir uns auch gleich Hallo sagen, aber vorher werden wir uns natürlich auf Polnisch mit unserem polnischsprachigen Zuhörer auch begrüßen. Die heutige Sendung dauert 2 Stunden bis 21 Uhr. Es wird außer der ersten Stunde, außer dem Gast bei uns vor Ort, werden wir auch 2 Telefongespräche haben, vor allem mit Herrn Redakteur Elik Plichter, der in Oppeln bei dem Songfestival dabei ist. Und in der zweiten Stunde werden wir uns von der feministischen Literatur von der polnischen Migrantinnen in Berlin unterhalten. Mit Susanna Beata Borowska, die bei uns telefonisch auch Gästin wird. Also, wenn Sie polnische Sprache reden, wenn Sie polnische Musik gerne zuhören, dann bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Halo, halo, dobry wieczór, minęła godzina 19:03, serdeczne pozdrowienia ze studia przy Steubenplatz 12, słuchają Państwo Radia Darmstadt na 103,4 MHz albo na www.radiodarmstadt.de. Nasza dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala, ja się nazywam Karol Igor Prabucki i mam zaszczyt zaprosić Państwa na 2 godziny polskiej audycji w naszym radiu. Dzisiaj będzie ciekawie, będzie dużo o muzyce, o literaturze, również o historii. W pierwszej naszej godzinie będziemy rozmawiać z panem profesorem doktorem Peterem Oliwerem Löwem z Instytutu, z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. I będziemy rozmawiać między innymi o relacjach polsko-niemieckich, o Polsce, o Niemczech, o Darmstadt i przede wszystkim o Gdańsku, który jest moim ukochanym miastem, więc już jestem podekscytowany na tę rozmowę. W drugiej godzinie będziemy rozmawiać z Beatą Zuzanną Borowską, która jest współautorką książki Lepiej, wydanej dzięki twórczości Klubu Cudownych Kobiet w Berlinie, opowieści migrantek polskich w Berlinie z pewnym feministycznym sznytem. To będzie w drugiej godzinie telefonicznie, a w międzyczasie już niebawem połączymy się z redaktorem Elikiem Plichtą, który opowie nam, jakie są jego wrażenia dotychczasowe z festiwalu piosenki w Opolu 2025. Historia co jakiś czas do nas zagląda, co jakiś czas nas dopada, łapie nas w swoje pazury. O tej historii też będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim o tym porozmawiamy, to ja na pół lekko z przymrużeniem oka i z połową serca bolesnego zaproponuję taką piosenkę, którą ja osobiście bardzo lubię. Jest to piosenka pod tytułem Wojenka. Jest to piosenka autorstwa zespołu Laocze, który już za chwilę będziemy mogli usłyszeć. Dlaczego? No dlatego, że ta historia co jakiś czas nas dopada, co jakiś czas dzieją się kolejne rzeczy, które być może lepiej by było, żeby się nie działy, albo prawie na pewno lepiej, żeby się nie działy i może o tym też za chwilę wspomnimy. I jeszcze zanim puszczę piosenkę, to oczywiście się przywitamy z naszym, już po piosence się przywitamy z naszym gościem. Laocze, Wojenka, gdyby do nas przyszła, no miejmy nadzieję, że nie przyjdzie.

0: A w studiu jest już z nami profesor dr Peter Oliver Löw. Bardzo się cieszę, że dotarł do nas do studia. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę również.
0: Bardzo się cieszę. Panie profesorze, ja przeczytam kilka informacji o panu, a pan, jeśli będzie uprzejmy, uzupełnić lub krzyczeć głośno, jeżeli coś jest nieaktualne. Nie ta stronka, przepraszam. Pan studiował historię Europy Wschodniej i slawistykę i ekonomię na Uniwersytecie w Norymberdze, we Fryburgu i w Berlinie. Obronił pan doktorat na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim na podstawie pracy o miejscowej kulturze historycznej w Gdańsku w latach 1793-1997, a habilitację zrobił pan na Uniwersytecie Technicznym w mieście, w którym Adam Mickiewicz pisał swoje dziady, czyli w Dreźnie. Był pan pracownikiem naukowym Geisteswissenschaft się z Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku, wicedyrektorem do spraw nauki oraz pracownikiem naukowym od roku 2019 pełnił pan funkcję dyrektora Deutsches Polnisches Institut i w roku akademickim 2006-2007 dostał pan powołanie na stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie w Moguncji i wykłada pan również na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Oprócz tego zajmuje się pan tłumaczeniem książek z angielskiego i z polskiego i do tego tłumaczenia z polskiego też na pewno będę chciał, żebyśmy zajrzeli. I mieszkał pan też przez dłuższy okres, czy 10 lat? Kilka lat na pewno w Gdańsku.
1: Kilka lat.
0: Kilka lat, tak. Miałem przyjemność niedawno słuchać pana wystąpienia na temat gdańszczan czy Danzigerów, którzy musieli opuścić miasto. Wydaje mi się, że było to na portalu Stara Oliwa. Jestem ciekaw, czy wykład był w Oliwie właśnie.
1: Możliwe.
0: Możliwe. Mam do pana kilka pytań, kilka, myślę, że nawet z 10 ich się znajdzie, bo jestem bardzo ciekaw i pewnie o Gdańsku porozmawiamy. Natomiast teraz za chwilę będziemy się jeszcze łączyć z naszym kolegą redakcyjnym z Opola. Był pan kiedyś może na festiwalu piosenki w Sopocie?
1: Nie byłem.
0: Nie.
1: To akurat nie moja działka muzyki.
0: Rozumiem. Pan profesor zdradził mi, że on jest bardziej fanem muzyki poważnej, muzyki klasycznej. Postaramy się też i na tę potrzebę w jakiś sposób odpowiedzieć. Utwory klasyczne mają to do siebie, że bywają dłuższe niż utwory muzyki popularnej, ale są też takie utwory popularne, które są bardzo znane, bardzo kochane i mimo, że no, nóżka nie chodzi, jak to się zwykło mawiać i są raczej spokojne, to jednak mają miliony fanów i myślę, że ten utwór, który usłyszymy za chwilę, do takich należy właśnie, bo usłyszymy długość dźwięku samotności zespołu Mysłowic, a dlaczego Mysłowic, to nie przypadek i zaraz zdradzę dlaczego.

0: długość dźwięku samotności zespół Mysłowic. Myślę, że nie ma zbyt wielu słuchaczy i słuchaczek, którzy nie uwielbiają tej piosenki. No chyba, że mieli taki okres, że tak kochali tę piosenkę, że grała u nich non-stop i teraz nie mogą chwilowo jej więcej słuchać i wrócą do niej dopiero po jakiejś przerwie, ale na pewno wrócą, bo myślę, że to jest jedna z tych piosenek właśnie. Mamy już u nas na linii redaktora Plichtę prosto z Opola, prosto z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który trwa już od 1963 roku, w zasadzie nieprzerwanie, wyłączając 2 lata stanu wojennego. Istna legenda, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu gości w tym momencie całą masę widzów i słuchaczy przede wszystkim. Jak sam redaktor Plichta wspomina, kto połknie bakcyla, ten już się z tego nie może wyleczyć i wydaje się, że pan redaktor też połknął tego bakcyla. Usłyszymy go już za sekundkę w naszej rozmowie międzyludzkiej.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
0: Halo, halo, dobry wieczór.
2: Wunderschönen guten Abend aus Opeln.
0: Wunderschönen guten Abend. Eliku, jak atmosfera, jak Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w tym roku? I czy to prawda, że nie wszystkie miejsca są zajęte?
2: Dzisiaj na pewno będą wszystkie miejsca zajęte, ponieważ festiwal się rozkręca i wśród zmian, które zaistniały również w telewizji polskiej, jedną z nich jest powrót do tradycji festiwali opolskich. Mówił to na naszej antenie dyrektor artystyczny festiwalu, pan Marek Sierocki. Powrót do 4 dni, dlatego publiczność jeszcze nie za bardzo była przyzwyczajona do tego, że festiwal rozpoczyna się w czwartek, czyli wczoraj, debiutami i koncertem hip-hopowym. I to jest prawda, że boczne rzędy nie były wypełnione publicznością. Ja przypuszczam również, że z tego powodu, jeśli chodzi o muzykę hip-hopową, to przy całej plejadzie najważniejszych polskich gwiazd, tego rodzaju gwiazd, ja nie wiem, czy w muzyce hip-hopowej są gwiazdy, ale na pewno są gwiazdy, nazwijmy ich tak, na pewno legendarnych kapel, i oni wszyscy byli, ale dla publiczności hip-hopowej, tej młodej, ceny biletów są zaporowe, a lata temu koncerty hip-hopowe odbywały się na jednym z dużych placy w Opolu i tam kilka tysięcy ludzi dobrze się bawiło, nie były obiletowane te koncerty. No i tutaj to chyba jedyny powód, ale dzisiaj wiem, że to, co się będzie działo, to i ta plejada gwiazd, która faktycznie przyjechała na 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki do stolicy polskiej piosenki, czyli do Opola, gwarantuje to, że przyjeżdżają ludzie również z Niemiec i to również nasi słuchacze, którzy, tak jak wspomniałeś, połknęli bakcyla. Także ja każdemu polecam, żeby raz w życiu pojechał na festiwal do Opola, no i najchętniej do Sopotu. Może rzucę taką krótką, rzucę w przestrzeń coś, o co pytałem notabli telewizyjnych, czy telewizja publiczna wróci do festiwali sopockich. I otrzymałem odpowiedź z uśmiechem na twarzy, no comments. Także sami sobie to dodajmy, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata spotkamy się również w Sopocie. Bo te 2 festiwale to jest historia polskiej muzyki, ale nie tylko, bo w Sopocie gwiazdy międzynarodowe gwarantowały to, że jak na dłoni mieliśmy Eltona Johna, czy Whitney Houston, czy no wszystkie gwiazdy, Bryan Adams, Eurythmics i tak dalej. Tam właśnie, no legendarne Bonnie M i tak dalej. Tam wszystko się działo, ale wracając do Opola, Wczorajszy dzień to oprócz drugiej części koncertu, czyli przeglądu największych, najważniejszych kapel hip-hopowych, to bardzo ważny właśnie w Opolu koncert debiutów i bardzo się cieszę również, że telewizja odeszła od fatalnego pomysłu, ażeby młodzież śpiewała covery. No bo jak możemy poznać artystę, czy coś myśli, czy ma coś nam do powiedzenia, jakąś śpiewa znane piosenki. A śpiewać w naszym kraju potrafi sporo osób i to nawet czysto, także to się zdarza. I również było tak wczoraj. szacowne jury w składzie Marek Sierocki, Zygmunt Kukla, słynny Kukla Band, dyrygent, fantastyczny muzyk. Anna Józefina Lubieniecka to również ulubienica. Ulubienica chyba telewizji dosyć często się pojawia na deskach opolskich. Piotr Metz, znany Państwu wszystkim dziennikarz muzyczny, wrócił do Trójki na szczęście. Mietek Szcześniak, Jarosław Wasik, również świetny artysta, ale wiecie Państwo, że dr Wasik jest znany również z naszej anteny i jest dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ja gorąco polecam, jeżeli Państwo będziecie kiedykolwiek w Opolu i nie będzie festiwalu, odwiedźcie to muzeum, bo to jest XXI wiek. Bierzcie swoich niemieckich gości, rodziny, bo to naprawdę jest high-tech połączony z przeglądem najważniejszych wydarzeń i artystów muzycznych z naszej pięknej ojczyzny. Wczoraj Daniel Godson za utwór Jest jak jest zdobył nagrodę jurorów, a ja, i zresztą później się okazało, że nie tylko ja kibicowałem bardzo Staśkowi Kukulskiemu, gdybym mógł, i ten młodzieniec pięknie grający na fortepianie, co niektórzy obserwujący festiwal eurowizyjny, on w zeszłym roku zgłosił swój utwór do preselekcji i to był bardzo dobry utwór, trochę szczerze mówiąc, nawet nadające się na świat jest bardzo mały, bo idąc akurat do biura prasowego, ażeby z redaktorem Budzkim z Państwem przekazać te najgorętsze informacje z Opola, spotkaliśmy chłopaków, którzy wracali, bo musieli się posilić i powiedzieli, idziemy teraz spać, bo śpiewamy, gramy po godzinie 22. Ja byłem na wysłuchałem kilku utworów premierowych podczas próby. I również z Darmstadt związana artystka, bo była u nas, pani Katarzyna Żak, aktorka, znana ulubienica polskiej publiczności. No wiecie Państwo, to Sedna Rancho oglądali chyba wszyscy Polacy. I pani Kasia była u nas i śpiewała piosenki w kręgu utworów aktorskich, poezji śpiewanej. I tym razem ma również premierową, piękną piosenkę, którą napisał jej Artur Andrus, a muzykę Hadrian Filip Kawęcki. Także tu jest gwarancja i zresztą usłyszycie, że będzie bardzo pięknie. Rozmawiałem z panią Kasią, doskonale pamięta pobyt w Darmstadt, miło wspomina wszystkich. No i taka druga rzecz również związana z naszym rejonem, bo z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i ze sztabem Darmstadt-Frankfurt, Poparzeni Kawą 3 również u nas gościli i mają świetny numer, zresztą już na naszej antenie też prezentowany.
0: I słyszałem, widziałem, że nawołujesz, zachęcasz do tego, żeby głosować.
2: widziałem. To jest taka krecia robota. Państwo, jak się Państwu te piosenki spodobają, a nam się bardzo podobają, to głosujcie na chłopaków. No słuchajcie, oni przyjechali do nas po kosztach, świetnie się bawili, świetnie, dzięki nim zebraliśmy dużo pieniędzy do skarbonki orkiestrowej, także to ileś tam groszy czy złoty za jeden SMS na chłopaków nie zaszkodzi, ale warunek jest jeden, musi wam się podobać. Tu, ja gwarantuję, że jest super piosenka, będzie przebojem, ale czy padnie wam do gustu, no to już jest wasza sprawa. Ja tylko informuję o tym, że warto na nich zagłosować. Ja wiem, że mnie trudno zatrzymać, ale ja wiem, że profesor na rozmowę z tobą, dlatego ja tak bardzo szybko gadam, a ty się wcinaj, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, bo ja przychodzę już do soboty.
0: Właśnie chciałem spytać, bo może nam się uda połączyć znowu w sobotę, jak wygląda grafik.
2: Tak, ja jestem do twojej dyspozycji, redaktorze Prabucki. Dzisiaj jeszcze a propos tych super jedynek, to jeżeli lubicie fajną zabawę, no to dla każdego coś dobrego. Ta artystka od razu na swoich Instagramach i TikTok poinformowała, że jest w Opolu i zjadł naleśniki. No i oczywiście to jest Doda. Ale oprócz Dody, no to stara ekipa dla takich starszaków jak ja, a dla młodziaków to poznanie polskiej historii, polskiej muzyki, no bo Ira to też już chłopcy są wiekowi. Myślowic, oni są po środku i dzięki temu, co się wydarzyło w ich grupie, nagle się okazuje, że jeżeli rodzice słuchają dobrej muzyki, to 11, 12, 13 latki znają teksty i przychodzą na grupę, na koncerty grupy Myślowic, nie wiedząc, kim był Artur Roje, który już jest to pokolenie. I to jest, ewenement światowy. Nie ma czegoś takiego, ażeby grupa przetrwała odejście frontmana, później był drugi frontman i teraz jest trzeci frontman, ale dzieciaki, dziewczynki, chłopacy, młodzi pokochali Mateusz Parzymięso. On pokochał Myślowic, zresztą on był sam fanem, będąc dziecięciem Myslo i dla niego ta propozycja, żeby został jej wokalistą, było spełnieniem marzeń i zresztą Państwo usłyszą dzisiaj dwa utwory. Patrycja Markowska się pojawi Maciek Maleńczuk, elektryczne gitary, Urszula, WW, Golden Life.
0: Elektryczne gitary też mam, też mam elektryczne gitary dzisiaj razem z kierasem jako lustrzane odbicie przed nami. Dostaję tutaj znać od słuchacza, że dobra nuta wleciała w nawiasie Myslowic, także to jest rzeczywiście ponadgeneracyjne zjawisko, to zamiłowanie.
2: Jeżeli chcecie usłyszeć tę piosenkę z Opola dzisiaj na żywo, to około godziny 23:00 to wiem, w telewizorach pojawi się grupa Myslowic.
0: Wspaniale.
2: No ja szybko tylko, nie będę już wchodził w szczegóły, tylko powiem Państwu, dlaczego ten festiwal warto oglądać i warto tutaj przyjeżdżać, bo Telewizja Polska wraca do poziomu, wraca do klasy, wraca do tego, ażeby wychowywać publiczność nie muzyką disco polo, która nie ma żadnej wartości oprócz tupania i tańców, ale przekazywać te utwory, piosenki tych artystów, którzy właśnie wchodzą na scenę muzyczną, tych zdolnych, którzy godzinami ćwiczą, tych instrumentalistów, którzy kończyli szkoły muzycznej, wielokrotnie tysiące godzin spędzili w jakichś szkołach muzycznych, ażeby te swoje solówki nam tutaj zaprezentować. No i weekend przed nami.
0: Wiesz co, bo powiedziałeś, że to jest ewenement na skalę światową. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że AC/DC przecież miało taką nieszczęśliwą sytuację, że wokalista zmarł i dalej święciło triumfy.
2: Tylko, że pomiędzy, i chcę zwrócić uwagę, że pomiędzy AC/DC a Myslowic drobna różnica polega na tym, że zdecydowanie więcej dzieciaków jest na koncertach grupy Myslowic niż na koncertach AC/DC. Tu o to mi chodziło, że to jest szok, że nie stara ekipa, która była wychowana w latach 90. na muzyce Myslowic, tylko to młode pokolenie. Oni odkryli dla siebie teksty, no, które tworzyli wszyscy członkowie grupy Myslowic i te teksty przemawiają do dzieciaków. Ja byłem we Wrocławiu na koncercie i stałem z boku, przyglądając się w pierwszych rzędach, no, nastolatnie dzieciaki, a z tyłu ich dziadkowie i rodzice, także to jest ewenement.
0: Dobrze, Eliku, wspominałeś chyba, że powrót na scenę, czy ponowna możliwość zobaczenia na scenie Piaska Piasecznego z jego budzikami w tegorocznej edycji. Ja mam jeden utwór Piaska Piasecznego razem z Robertem Chojnackim. Zabrałeś nas tutaj muzycznie prawie do nieba, bo prawie się w tym Opolu znaleźliśmy. Dzięki
2: i ta piosenka relacji dzisiaj wybrzmi, bo płyta Saksofon i Seks Chojnackiego i Piasecznego obchodzi 30-lecie, w związku z czym podczas liczenia głosów czytał Janka Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego na deskach opolskich. Także to dzisiaj, masz rację.
0: Wspaniale. To w takim razie zostawiamy cię w tej szampańskiej atmosferze. Jeszcze 45 minut, jeśli dobrze zrozumiałem, do pierwszego koncertu, ale tam już się na pewno kotłuje, buzuje, więc dziękuję, że znalazłeś miejsce, w którym jest dziwnie cicho, jak na festiwalu.
2: Bo się skończyły próby, wiesz? I dlatego jakby były próby, to bym musiał iść do toalety. Już jedną relację zdawałem z toalety, bo to jest jedyne miejsce na tego rodzaju imprezach, gdzie jest cicho.
0: No to mamy świetny timing. Eliku, w takim razie słyszymy
2: kuchnię,
0: się.
2: Masz kuchnię radiową, absolutnie. Tak, szukasz miejsc, gdzie jest cisza.
0: Tak. To słyszymy się w takim razie jutro w twojej audycji, której pierwszą godzinę w zastępstwie ja poprowadzę, ale nie bez ciebie, bo usłyszymy się wszyscy. W takim razie.
2: Panie Trabucki, bardzo dziękuję. Przekazuję głos profesorowi Lwowi i zapytaj go o wrażenia po Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie, proszę.
0: To jest zdecydowanie jedno z pytań, tak. Dziękujemy ci bardzo, panie redaktorze, do usłyszenia. No i co, dobrej zabawy. Przeżuwaj tam.
2: Vielen Dank.
0: Przeżuwaj tego bakcyla. Tschüss.

0: zmiany byłem zresztą.
1: No, żeby każdy, kto jest pijany, takie ładne piosenki tworzył, prawda? Drodzy słuchacze, my wracamy tutaj do studia przy Steubenplatz 12 już w 100%, nie tylko w 50%, bo tam redaktor Plichta w Opolu pomógł nam poczuć trochę festiwalowego klimatu, festiwalowej atmosfery, a z nami w studiu jest, jak już wspominaliśmy, pan profesor dr Peter Oliver Löw. Dzień dobry, panie profesorze, jeszcze raz.
2: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Pan przyniósł dzisiaj do studia, z czego ja jestem wielce rad, trochę własnej muzyki, trochę muzyki ze swoich zbiorów. I muszę przyznać, że jak zobaczyłem, że na stoliku pojawiła się Ewa Dymarczyk i Jacek Komeda, i jak również muzyk, którego ja przyznam... Krzysztof Komeda, przepraszam najmocniej, jak również muzyk, którego będę miał okazję dopiero poznać i dlatego razem z państwem będziemy mieli okazję wysłuchać jednego z utworów pana Mieczysława Weinberga w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Gabriela Chmury. Będziemy za chwilę mogli usłyszeć Allegro numer 1 z symfonii,
2: Sinfonietty
1: numer 2, opus 74 z 1960 roku. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to że pan Mieczysław Weinberg zmarł, urodził się w 1919 roku, a zmarł w 96. To jest, zdradzę tajemnicę, to jest rok, kiedy ja się urodziłem, a pan profesor jest głębokiego przekonania, że jest to postać wyjątkowa, Mieczysław Weinberg, a skoro tak, i skoro dotarł do nas do studia pod postacią swojej muzyki, to ja od razu spytam, panie profesorze, na czym wyjątkowość tego kompozytora polegała?
2: Wyjątkowość polega na tym, że to jest postać wyjątkowa i postać nieprzeciętna. To nie jest postać czarno-biała. To Polak, polski Żyd, urodził się w Warszawie, studiował na Zachodzie, w Niemczech między innymi. Potem został zmuszony uciekać do Związku Radzieckiego i tam spędził resztę swojego życia. Nie miał łatwo. Był owszem uczniem i przyjacielem Szostakowicza, ale mimo wszystko miał niełatwo i tworzył jakby trochę tak w cieniu. I został przy tym Polakiem. On napisał bardzo dużo, na przykład bardzo dużo pieśni do słów Tuwima. Przez całe swoje życie Tuwim go śledził, też polski Żyd poniekąd. I takie właśnie splecone losy, to jest coś, co ja uważam naprawdę najciekawsze.
1: Splecione losy to jest też na pewno wyzwanie, na pewno budzi w historyku taki rodzaj detektywistycznego zapału, czy jakiejś takiej fascynacji, ale też utrudnia dużo. Mówimy tutaj o jednym kompozytorze, ale losy ludzi, które są skomplikowane, niełatwe, to jest, podejrzewam, rzecz, która się powtarza w wielu historiach, a pan jako zawodowy historyk na pewno się z takimi sytuacjami spotykał. Wspominam o tym, dlatego że słyszałem jeden z pana wykładów, w którym opowiadał pan o losach gdańszczan i o tym, jak trudne są to losy do opisania historycznego, czy były te 10 lat temu. Wrócimy jeszcze do Gdańska, natomiast skoro już pana mam tutaj u nas w studiu, a dzieje się tak dużo, to chciałem zacząć od bieżącej polityki i od relacji międzynarodowych, polsko-niemieckich. Zacząłem też od piosenki i takiego wspomnienia o tym, że mamy niepokój na świecie aktualnie. Jesteśmy w trakcie, czy przyglądamy się operacji siłowej.

0: którego aktualnie od 2 lat nie mamy, czy od 1,5 roku nie mamy, ale też ze względu na może małą gotowość ze strony niemieckiej. Jesteśmy teraz po zmianie rządu po niemieckiej stronie. Jesteśmy po forum polsko-niemieckim, które odbyło się pierwszy raz od 7 lat w Berlinie. Forum polsko-niemieckie 2025. I teraz ja miałem przyjemność z panem rozmawiać miesiąc temu i spytałem, czy uważa pan, że jest szansa na rzeczywistą jakościową zmianę, czy jest to raczej tylko opowiadanie o możliwości zmiany, a do niczego takiego nie dojdzie. Minął miesiąc i chciałem spytać pana profesora, czy podtrzymuje pan tę nadzieję na jakościową zmianę w relacjach polsko-niemieckich i czy na pierwszym, czy to forum, na którym pan też miał okazję być, napawa pana raczej optymizmem, czy też pesymizmem?
1: Powiedzmy tak, forum naprawdę był wielką rzeczą. Po raz pierwszy od wielu lat wszyscy, którzy się angażują w stosunkach polsko-niemieckich, przyjaciele naszego sąsiedztwa, niemieccy przyjaciele Polski, polscy przyjaciele Niemiec się spotykali. I to sam to, sam fakt, że to się odbywało, jest wielką rzeczą i jest też znakiem pewnej nowej normalności. Ludzie się już nie boją ze sobą rozmawiać, ludzie się już nie boją rozwijać pewne wizje, jeżeli chodzi o rozwój naszych stosunków. Natomiast jeżeli patrzymy na wielką politykę, to trzeba jeszcze trochę odczekać. Owszem, zmiana rządu w Berlinie, obejmowanie urzędu kanclerskiego przez Friedricha Merza, można komentować pozytywnie, bo Merz wyraźnie powiedział, że bardzo mu zależy na stosunkach z Polską, że bardzo mu zależy na tym, aby Polska była jeszcze bardziej brana pod uwagę w polityce europejskiej i wysłał też takie sygnały.
0: Ale czy za tym pójdą właśnie, pójdzie coś więcej niż deklaracje?
1: A co to jest więcej niż deklaracje? Więcej niż deklaracje to zawsze są, owszem, konkretne projekty. I tu trzeba odczekać. Tu zależy od tego, czy strona niemiecka i polska dogadają się.
0: Wiele razy słyszałem o tym, że polska i niemiecka strona powinny przedsięwziąć, zaprojektować traktat, który miałby być wzorowany na traktacie elizejskim, po to, żeby w jakiś sposób usystematyzować tę współpracę między dwoma krajami, tak jak Francja i Niemcy, niezależnie od tego, kto akurat tam rządzi, mają pewną systemową podstawę do stałej współpracy.
1: Mamy traktat polsko-niemiecki z 1991 roku. Były propozycje, bo przemyślenia, żeby nowelizować ten traktat, albo żeby jakiś dodatkowy traktat, dodatkową umowę zawierać. Friedrich Merz właśnie taką propozycję kilka miesięcy temu już zrobił. Zobaczymy, jak te rządy teraz to widzą. Bo dyskusje nad traktatem zawsze oczywiście mają tę możliwość, że coś więcej osiągniemy, ale dyskusje też pewnie nie ominą problematyczne obszary naszego sąsiedztwa i tu rządy muszą po prostu rozważać, czy warto ryzykować. Ja bym powiedział tak, warto ryzykować. Trzeba w końcu coś ryzykować w naszych stosunkach. Trzeba być odważniej. I rząd polski, i rząd niemiecki musiałyby odważniej i z większą determinacją ze sobą współpracować, aby nasze sąsiedztwo wynieść na nowy poziom.
0: To krótko. Mamy nowego prezydenta w Polsce, a jak wiadomo, prezydent ma pewne prerogatywy związane z reprezentowaniem Polski na arenie międzynarodowej. Mimo, że to rząd prowadzi politykę międzynarodową, to jednak prezydent reprezentuje Polskę i w związku z tym jest on graczem w tej polityce. Jest to pewna, niektórzy uważają, ułomność polskiego systemu, taki rodzaj dwuwładzy. Natomiast jest pewne, że prezydent jest ważną postacią, a ten prezydent nie reprezentuje dzisiejszego obozu rządzącego, tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości, które nie miało zbyt dobrej ręki, tak to ujmijmy, do współpracy polsko-niemieckiej. Myśli pan, że będzie to miało jakiś negatywny wpływ na te nasze nadzieje, na współpracę polsko-niemiecką?
1: Wszyscy jesteśmy ciekawi, na sposób

0: urzędowania nowego prezydenta Karola Nawrockiego, bo jako polityka jeszcze go nie poznaliśmy. Poznaliśmy go w kampanii wyborczej i poznaliśmy go jako dyrektor instytucji z dziedziny kultury historycznej, polityki historycznej. Jeżeli się więc na czymś zna, to na historii i na polityce historycznej, więc można się obawiać, albo można przypuszczać, że na przykład temat reparacji będzie mu bliski. Zresztą dzisiaj w wywiadzie akurat to powiedział, że temat reparacji w stosunkach z Niemcami będzie podniósł i to będzie w jakiś sposób kontynuował. Ale też powiedział, że zależy mu na dobrych i pragmatycznych relacjach z Niemcami, sąsiadami, bo ktoś chciał, Pan Bóg albo ktoś inny, że jesteśmy sąsiadami na tym świecie, więc trzeba jakoś się zapążyć.
1: Jeśli chodzi o odważne gesty, to czy myśli pan, że dalsze prowadzenie projektu pomnika czy domu polskiego, czy właśnie pomnika polskich ofiar napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę w II wojnie światowej, to jest właśnie jeden z tych odważnych gestów, na który tym razem niemiecka strona powinna się poważyć, czy powinna kontynuować?
0: Tak, to jest jeden składnik z dużej liczby innych składników, które trzeba. Potrzebujemy składniki i po niemieckiej stronie i po polskiej stronie. Takie znaki dobrej woli i znaki takiej chęci słuchania drugiej strony. I ten nasz pomnik, zresztą w poniedziałek w Berlinie otworzymy, odsłonimy ten prowizoryczny pomnik polski. To chce, godzina 9:30 rano w Berlinie. Ten pomnik jest takim empatycznym gestem Niemiec wobec Polski. I takich gestów też potrzebujemy.
1: W najbliższy poniedziałek o godzinie 9:30 niedaleko Reichstagu, czy naprzeciwko Reichstagu. Tam jest taka duża przestrzeń pusta i ten, ja ostatnio przychodziłem i próbowałem znaleźć ten pomnik, ale tak na szybko go nie znalazłem. W którym miejscu on się znajduje dokładnie? Bliżej Tiergarten, czy bardziej bliżej Bundes?
0: Gdyby pan wyszedł z środkowej części Reichstagu i cały czas prosto by pan szedł kilkaset metrów, to by pan trafił.
1: Aha, po prostu na wprost, na osi, dobrze.
0: Na osi.
1: W takim razie jest to bardzo godne miejsce.
0: To jest najbardziej symboliczne, najbardziej wartościowe miejsce, zwłaszcza, że na tym miejscu stała opera Krolla, która służyła jako prowizoryczny parlament Niemiec w latach 30. I tam Adolf Hitler 1 września 1939 roku ogłosił napad Niemiec na Polskę.
1: Bardzo symboliczne miejsce, bardzo symboliczne i ważne, myślę, że dla większości Polaków, gest. Naszym gościem jest profesor dr Peter Oliver Löw, a w tym momencie na naszej antenie usłyszymy Allegro z Sinfoniety numer 2, opus 74 Mieczysława Weinberga w wykonaniu Polskiej Orkiestry Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Gabriela Chmury.

0: To był fragment czwartej symfonii, opus 61 Mieczysława Weinberga, część pierwsza Allegro, z płyty, którą mamy przyjemność trzymać w ręku, dlatego że przyniósł ją nasz gość. Panie profesorze, pytanie, które pewnie nie tylko mnie chodzi po głowie, ale jak wiemy, tutaj w zamku jest siedziba Deutsches Polen-Institut, Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. W krótkich słowach, skąd on się tu wziął? Skąd, jak powstał Instytut, Niemiecki Instytut Spraw Polskich?
1: To jest w sumie dziecko Williego Brandta i jego polityki wschodniej z lat 70. XX wieku. Jak już Niemcy zachodnie z PRL-em nawiązały stosunki polityczne, dyplomatyczne, to niemieckie elity zaczęły się zastanawiać, co można robić, żeby trochę jednak rozszerzyć wiedzę o Polsce w Niemczech, bo wiedza, wiadomo, była znikoma. I powstał pomysł, aby założyć instytut. Jako dyrektor wyznaczono Karla Detecjusa, tłumacza, który mieszkał we Frankfurcie nad Menem. Frankfurt jest tu rzut beretem z Darmstadt, oddalony. Ówczesny nadburmistrz Darmstadt pochodził z Breslau, z Wrocławia. Był bardzo pozytywnie nastawiony do Polski i on akurat dysponował willą na wzgórzu Matyldy, na Matyldenhöhe, na naszej kolonii artystycznej, która stała pusta i zaproponował Detecjusowi, aby tam założyć instytut. I tak się jakoś udało. Darmstadt, Instytut Polski.
0: Skoro wspominamy o Karlu Dedeciusie, bardzo zasłużonej postaci dla popularyzacji polskiej literatury w Niemczech, to powiedzmy również, że pan profesor również zajmuje się tłumaczeniami, czy powtórzmy, że pan się zajmuje tłumaczeniami. Szczególnie mnie jako fana Stanisława Lema zainteresowała pana praca nad książką Tomasza Lema, w której fragmenty w trakcie premiery tej książki można było usłyszeć i chciałem pana spytać o to pana doświadczenie lemowe, czy w jakiś sposób ten autor, albo może jakiś inny autor jest dla pana szczególnie ważny. Podejrzewam, że skoro zajął się pan tłumaczeniem, to z jakiegoś powodu uznał pan to za istotne. A może to jest tak, że zgłaszają się do pana inne osoby, które proponują panu tłumaczenie i pan, że tak powiem, reaktywnie decyduje, czy to jest ważne, czy nie, czy może aktywnie pan sam szuka sobie rzeczy do tłumaczenia? Jak to wygląda? Dlaczego Lem i czy może są jacyś autorzy, których pan jeszcze bardziej ceni?
1: Kiedyś to tłumaczenia raczej do mnie jakoś docierały, bo ktoś chciał te tłumaczenia, a w tej chwili już tylko tłumaczę to, co chcę tłumaczyć. Z Lemem tak było. Ja chciałem to tłumaczyć. Wtedy mieliśmy w Darmstadt też taki festiwal wokół Lema, Stanisława Lema i Lem zawsze był mi bliski, bo Lema czytałem mając 15-16 lat. To był polski autor, bardzo znany wtedy w Niemczech, chociaż mało kto wiedział, że to Polak, bo te jego utwory zazwyczaj nie rozkrywają się w Polsce, wiadomo, lecz w jakiejś tam przyszłości. To było wtedy dla mnie fascynujące. Ja znowu sięgałem po Lema kilka lat temu, 10 lat temu. No i właśnie z różnymi instytucjami i z Uniwersytetem w Darmstadt robiliśmy wtedy taki festiwal. I tak trafiłem na książkę Tomasza Lema o ojcu i myślałem, o, to chyba dla wszystkich, którzy interesują się jak zarówno Lemem, jak i tym dziwnym krajem, która była Polska Republika Ludowa, Rzeczpospolita Ludowa, ta książka powinna ich interesować. I faktycznie ona pokazuje różne absurdalne sytuacje w PRL-u, dziwny związek syna z ojcem, tego dziwolonga Stanisława Lema, który był bardzo nieporadny w życiu, ale też wielkiego człowieka.
0: Tak. Był, ja go postrzegam jako tytana intelektu. On w swojej, co wynika też z jego listów, które miałem okazję czytać między Lemem i Mrożkiem, bardzo ciekawa lektura, bardzo gruba, ona też pokazuje masę absurdów. Stanisław Lem miał prenumeraty różnych czasopism naukowych i co rano wykonywał po prostu pracę badawczą, robił notatki, czytał, bardzo dużo czytał i w zasadzie to się chyba do teraz odbija w tej jego twórczości. twórczości. Pan powiedział, że niesamowite jest to w jego pracach, że nawet jeżeli ta otoczka techniczna już wygląda na przestarzałą, no bo tam w jakiś, powiedzmy, u pilota Pirksa pojawiają się jakieś taśmy drukowane z jakichś aparatów, tak, to już jest przestarzałe. Natomiast to jądro, jak pan to chyba określił, jądrem myśli technicznej, czy jądrem tej myśli o przyszłości, pozostaje aktualne i niezmienne. I może właśnie stąd to wynikało, że Lem bardzo poważnie podchodził do tej pracy. To nie było takie od sobie wymyślanie, fantazjowanie, tylko to była rzeczywiście praca intelektualna.
1: Tak, on się zajmował sztuczną inteligencją, zajmował się rojami dronów, które załadną planetą.
0: To chyba był niezwyciężony, jeśli dobrze pamiętam.
1: Chyba tak. I to są tematy jak najbardziej aktualne. To są niebezpieczeństwa i wezwania dla ludzkości i dzisiaj.
0: Dokładnie. Rozmawiamy z panem profesorem Peterem Oliwerem Löwem z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, profesorem, wykładowcą, tłumaczem, autorem książek. A przed nami utwór w wykonaniu Ewy Demarczyk na moście w Awinionie, a dokładniej z chulepą d'Avignon, Azarycki i Krzysztof Baczyński. Do Krzysztofa Baczyńskiego też jeszcze za chwilę wrócimy, a tymczasem zapraszam do wysłuchania Ewy Demarczyk w tym pięknym, choć nie aż tak długim utworze.

0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Hallo, hallo, schönen guten Abend. Es ist 20 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala. Wir werden uns heute auf Polnisch unterhalten, noch eine Stunde und polnische Musik präsentieren. Also wenn Sie polnische Sprache lernen, wenn Sie polnische Sprache kennen, wenn Sie polnische Musik gerne hören, dann bleiben Sie bitte gerne mit uns. Heute zu Gast Herr Professor Dr. Peter Oliver Löw aus dem polnischen, aus dem deutschen Polen-Institut in Darmstadt, und in 20 Minuten werden wir uns dann mit Frau Susanna Berta Borowska unterhalten, von ein bisschen von der feministischen Literatur. Bleiben Sie bitte gerne mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Dobry wieczór, godzina 21 minęła na naszym zegarze w Steubenplatz, na Steubenplatz 12, widzimy 21, już za chwilę 22, a my zaczynamy drugą godzinę polskiej audycji w Radiu Darmstadt. Audycja nazywa się Darmstadtska Fala, a ja się nazywam Karol Igor Prabucki, kłaniam się, cała redakcja międzynarodowa i polska sekcja w tej redakcji pozdrawia Państwa serdecznie i zaprasza na wszystkie nasze audycje, dlatego że mamy w miesiącu ponad 20 godzin audycji w języku polskim, w każdy piątek od godziny 19 do godziny 21, w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17 i jeszcze w czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 i jeszcze, żeby było jeszcze więcej dobrego, w każdą drugą środę po godzinie 21 do godziny 23. W piątki od 19 do 21 w pierwszy piątek miesiąca Miszmasz i redaktor Julita Miszkę, w drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala i moja skromna osobna osoba, w trzeci piątek Eliksir redaktora Elika Plichty, a w czwarty i piąty piątek Danuta redaktora Jacka Saboka. W soboty od godziny 15 do godziny 17 polski magazyn kulturalny Bigos redaktora Plichty. W drugą środę miesiąca od 21 Karolinka, redaktor Karoliny Kochański. I w czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 Tomograf redaktora Tomka Czebatula. Tak jest nas dużo, tyle tematów, tyle muzyki, nic tylko słuchać, drodzy Państwo, a ja słuchać będę teraz za chwilę naszego gościa. Jest z nami w studiu pan profesor dr Peter Oliver Löw. Jeszcze raz dobry wieczór dla wszystkich słuchaczy, którzy dopiero się włączyli. Panie profesorze.
2: Szkoda, że się dopiero teraz połączyli.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Szkoda, jeżeli się dopiero teraz dołączyli, to się zgadza, ale kto wie, czasami praca, a czasami radio przestało odbierać. Ja sobie zawsze wyobrażam, że państwo, niektórzy z państwa, którzy nas słyszą pierwszy raz, właśnie przemykają autostradą obok Weiterstadt i przełączają i przypadkowo trafiają na radiostację, która nadaje po polsku i zastanawiają się, co też to może być. A to Radio Darmstadt, proszę Państwa, i polska sekcja redakcji międzynarodowej. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie profesorze, jak już wspominałem, pan będzie przeze mnie pytany o Gdańsk. Zacznę od takiego bardzo szerokiego pytania, a może właśnie krótkiego do odpowiedzi. Czy ma pan jakąś swoją ulubioną dzielnicę w Gdańsku?
3: Oj, to trudne pytanie, bo poznam wszystkie dzielnice Gdańska i mieszkam w Jelitkowie. Jelitkowo mi się podobało oczywiście jako dzielnica. Mieszkam też koło Wrzeszcza. Wrzeszcz jest fajną dzielnicą.
1: Jelitkowo, jego niemiecka nazwa to było bodajże Glettgau, jeśli dobrze pamiętam.
3: Glettgau, tak.
1: I jest to dzielnica bezpośrednio nad morzem. Jest tam przede wszystkim, ja kojarzę Jelitkowo przede wszystkim z plażą i z pętlą tramwajową, gdzie można było kupić gofry i lody.
3: I zaraz koło pętli tramwajowej był taki akademik, czy taki dom mieszkalny dla pracowników uniwersytetu. Moja ówczesna dziewczyna tam mieszka i ja też. I to się po niemiecku nazywało Konradshammer.
1: Natomiast Wrzeszcz To było Langfuhr, jeśli się nie mylę.
3: Tak jest.
1: Tak. A w której części Wrzeszcza?
3: No szczerze mówiąc, nie mieszkam we Wrzeszczu. Aha, tak nie. Sobie tylko wymyślałem. Aha, tak sobie. To... Bo Wrzeszcz jest ładną dzielnicą i chętnie bym tam mieszkał.
1: To prawda. Kiedy pan mieszkał we Wrzeszczu, to powiedziałby pan raczej, że dolny czy górny Wrzeszcz był bardziej zachęcający do spacerowania?
3: Ach, to każda część ma swoje uroki. Ja nie tylko i nie zawsze przepadam za to, co jest najładniejsze i najbardziej harmonijne. Mnie też rajcują takie kontrasty i coś, co jest w stanie rozpadu obok czegoś, co jest nowe, nowoczesne. To są kontrasty, które spowodują, że miasto żyje, że miasto jest ciekawe.
1: Wspominam o tym dlatego, że w Dolnym Wrzeszczu jest coraz przyjemniej, to ja muszę przyznać, w okolicy Parku Kuźniczki i w okolicy Wajdeloty jest tam naprawdę coraz milej i te stare, obdrapane niegdyś kamienice nabierają nowego blasku. Jest to naprawdę godne polecenia, jeżeli pan profesor nie zauważył którejś z tych renowacji, to one co chwilę, mam wrażenie, że co parę miesięcy coś nowego odzyskuje swój blask, więc polecam serdecznie. Zagląda pan jeszcze do Gdańska?
3: Czasami, chociaż rzadziej niż bym chciał. Ostatnim razem byłem w Gdańsku raptem chyba dzień, czy pół dnia, w grudniu zeszłego roku. Przedtem, no nie wiem, 2 lata temu. No ale mieszkałem parę lat w Gdańsku i często wrócimy do Gdańska, więc mam jeszcze bardzo duży sentyment do tego miasta. Kiedyś nawet, jak jeszcze mieszkałem w Gdańsku, to miałem wrażenie, że stałem się gdańszczaninem.
1: A skąd to zainteresowanie Gdańskiem się w ogóle wzięło? Bo już na etapie swojej pracy naukowej zajmował się pan Gdańskiem. Czy zaczęło się to może od historii sąsiadów Niemiec ogólnie, czy może jakieś historii rodzinne? Może poznał pan kogoś? Może jakaś jedna książka? Skąd to się wzięło?
3: No faktycznie czytałem oczywiście Günthera Grassa jako nastolatek i to zapoznało mnie z Gdańskiem, ale konkretnie było tak, że moja ówczesna dziewczyna przeprowadziła się do Gdańska, bo tam dostała pracę, więc ja szukając tematu na pracę doktorską się rozglądałem trochę w Gdańsku i stwierdziłem, że cały XIX wiek i po części też XX wiek w historii Gdańska wtedy jeszcze było bardzo mało znane i bardzo mało opracowane i to właśnie dało mi całe pole manewru do pracy naukowej.
1: No właśnie, wspominał pan, że, czy zauważał pan, że historia przymusowych relokacji ludności z Gdańska, co już na poziomie terminologii to jest problematyczne, bo po stronie niemieckiej pewnie ta terminologia była inna. Mówiono o uciekinierach, o wypędzonych. Po polskiej stronie pewnie starano się o tym mówić w jakiś inny, bardziej neutralny sposób.
3: Przesiedleńcy,
1: właśnie. Więc już na etapie terminologii to jest trudny temat, czy może nieoczywisty. A może właśnie nie, może już się coś zmieniło. Ale wspominał pan, że ta historia nie została historycznie opracowana wówczas. Czy w tej kwestii się dużo zmieniło przez ostatnie lata?
3: Znaczy, jeżeli patrzymy faktycznie na ten okres podczas II wojny światowej, po II wojnie światowej związany właśnie z tymi wielkimi migracjami ludności, to coraz więcej wiemy i coraz więcej zostało przebadane. Zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w skali Gdańska. Na przykład ostatnio ukazała się świetna praca mojej koleżanki historyczki z Gdańska o niemieckiej ludności w Gdańsku po II wojnie światowej. Co z tymi się stało, którzy zostali w Gdańsku i jednak nie wyjechali. Ich było sporo jednak. I sam przebadałem trochę historię gdańskich wypędzonych, czyli tych Niemców, którzy musieli opuścić miasto i którzy w jakiś sposób starali się organizować na nowo w Niemczech Zachodnich. Założyli swoje stowarzyszenia, swoje kluby.
1: A to nie zawsze było łatwe, bo władze nie patrzyły przychylnym okiem z początku na te organizacje ziomkowskie, jeśli to jest dobre słowo?
3: Ziomkowskie, tak. Zależy, które władze zachodnio-niemieckie, jednak No. Jakoś ustosunkowały się do nich, do Williego Branta, do lat 70. też właśnie ta polityka była taka, że jednak granice jeszcze nie były uznawane, granica polsko-niemiecka, więc oficjalnie dla rządów Bonn jeszcze obowiązały granice bardziej wschodnie i trzeba było starać się o jakoś ewentualnie nawet rewizję granic. To się potem kończyło. I jeżeli chodzi o Gdańsk, owszem, to było jednak taki szczególny przypadek, bo organizacje gdańskie chcieli stworzyć w Niemczech Zachodnich rząd wolnego miasta na wychodźstwie. I taki rząd na wychodźstwie wolnego miasta, który w 1939 roku zniknął z mapy, oczywiście nie było rządu niemieckiemu na rękę.
1: I zrobili nawet wybory, prawda?
3: Zrobili wybory, tak, starali się jakoś wywołać ministrów i tak dalej. Rząd niemiecki tak trochę ich przytłumił, powiedział im, tak nie chcemy. To nam, to naszej polityce wobec Polski i wobec Europy Wschodniej w ogóle przeszkadza.
1: Ja zrozumiałem z tego, co pan mówił, że występowały pewne napięcia między tymi ziomkowstwami czy ziomkowstwem gdańskim, a innymi, na przykład pruskim, czy zachodniopruskim, ze względu na to, że gdańszczanie, czy ta część tych działaczy gdańskich poszła tą drogą myślową, że na rękę jest im, czy jest lepszą drogą zakładanie, że nielegalne było przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy i w związku z tym w pewnym sensie Wolne Miasto Gdańsk powinno być kontynuowane i jest to lepsza droga dla nich do jakiegoś sposobu powrotu do swojej małej czy dużej ojczyzny, do Gdańska.
3: Tak, oni w zasadzie byli zrozpaczeni, bo rząd niemiecki uznał granice z 1937 roku za te granice, do których trzeba by ewentualnie dążyć, żeby znowu były aktualne. Oczywiście mówią od pierwszych 25 lat po wojnie. Natomiast Wolne Miasto Gdańsk nie należało do tych Niemiec 1937 roku, więc jedyna możliwość, aby uzyskać własną swoją ziemię rodzimą, to była walka o restytucję Wolnego Miasta. Więc podejmowali tę walkę, która oczywiście była, to było do przewidzenia, że to nic nie da, bo realia polityczne były inne. Polska istniała, Związek Radziecki był hegemonem, nie pozwolił w ogóle na cokolwiek pod tym względem i też alianci zachodni nie mieli żadnego interesu, aby zmienić jeszcze granice.
1: I na czym to się wszystko skończyło? Czy może się nie skończyło? Może są takie środowiska, które w dalszym ciągu w jakiś sposób snują taką wizję powrotu?
3: To jest, tak, są takie środowiska, bardzo już nieliczebne, ale dla nich to też jest raczej rodzaj takiego folkloru. To jest rodzaj pewnego trochę paradoksalnego hobby, które mają i to już w żaden sposób nie jest groźne. To czasami jest śmieszne, to czasami jest interesujące, bo posługują się różnymi argumentacjami prawnymi, ale to nie ma już większej przekładni na to, co się dzisiaj dzieje w stosunkach polsko-niemieckich.
1: Użył pan słowa folklor, ja trochę tego słowa użyję od innej strony i zadam takie pytanie, bo zastanawiało mnie rzeczywiście, czy gdańszczanie mówili jakimś innym swoim dialektem języka niemieckiego, czyli niemieckojęzyczni gdańszczanie, i czy można ten dialekt jeszcze gdzieś usłyszeć?
3: Gdańszczanie, w Gdańsku, Gdańsk w zasadzie był trzyjęzycznym, trójjęzycznym miastem. Mówiono Hochdeutsch, wysokoniemieszczyzną, to wykształciuchy gdańscy, tak? Mówili gwarą miejską, tak zwanym Missingszem, i ci może z dzielnic, raczej takich już na granicy miasta i wsi, oni mówili w dialekcie dolnoniemieckim, czyli Plattdeutsch. To były trzy różne warstwy językowe i jeszcze byli Kaszubi, którzy przyjeżdżali na targi w Gdańsku i byli Polacy, którzy się pojawili w Gdańsku. Niektórzy też mieszkali w Gdańsku. Gdańsk miało tak 5-7% może ludności polskiej. Więc to było miasto wielojęzyczne, też pod tym względem, że te dialekty niemieckie różniły się.
1: Czyli ten Plattdeutsch był prawdopodobnie odpowiednikiem Plattdeutsch Kurcza, który można usłyszeć do dzisiaj w północnych Niemczech, tak?
3: Tak, z inną barwą, z innym słownictwem po części, ale tak, generalnie to jest, był podobny język.
1: Natomiast ten język, jak myśling?
3: Missing, to była taka gwara miejska.
1: Mm-hmm.
3: Taka mieszanka właśnie tego Plattdeutsch, może trochę berlińskiej gwary, może trochę tego Hochdeutsch, tego wysokiej niemieszczyzny. I to mamy właśnie teksty w tym języku missing, mamy też nawet mały słowniczek. Wtedy w latach 20-30 dużo felietonów w tym języku w gazetach gdańskich się ukazało.
1: Rozumiem, felietonów, dlatego że felieton jest taką lżejszą formą, tak? I w związku z tym można sobie było pozwolić na taką familiarność, jakąś gwarowość, tak? W celu, ale to były zawsze teksty komiczne, czy można było sobie pozwolić na poważny tekst w takim dialekcie?
3: One często były komiczne, ale nie tylko. Jest na przykład inny autor, Richard Tetzlaff, który był dziennikarzem socjaldemokratycznego dziennika w Gdańsku, Danziger Volksstimme, który pisał też teksty w języku missing, albo wplątał takie fragmenty do swoich felietonów i reportaży. I to często są opisy życia marginesu społecznego, albo z knajpy, albo różne takie sceny sądowe. To już nie jest śmieszne.
1: Rozumiem. Ja wychowałem się w Oliwie, tam gdzie katedra, i mam taki obraz przed oczami, kiedy byłem małym chłopcem, taki obraz tych ogromnej liczby autokarów, z których wysiadali niemieccy emeryci, po to, żeby masowo udać się na zwiedzanie katedry, Parku Oliwskiego i sobie pospacerować po Oliwie. Taki przebłysk po prostu. Gdzieś niemieccy emeryci jako taka kategoria turystów bardzo wyraźnie widoczna. Gdzieś tam się zawsze przewijała. Zresztą wydaje mi się, że trochę się to zmieniło, że teraz Niemcy każdego pokolenia odkrywają Polskę i w tym Gdańsk jako miejsce na urlop, czasem może tańszy, chociaż to też się powoli zmienia, dość przyjemne miejsce. Przeczytałem raz taki artykuł w gazecie na temat niemieckich turystów, którzy przechodzili sobie obok kościoła Świętej Katarzyny. W kościele Świętej Katarzyny są kariliony, które wygrywają melodie. No jedną z tych melodii była przez długi czas, nie wiem czy do teraz jest, melodia Roty, napisanej przez Marię Konopnicką, w której, jak pewnie większość słuchaczy pamięta, padają takie słowa jak: nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germaniu. Taka jest bardzo antyniemiecka w swoim wydźwięku ze względu na czasy, w których była pisana. No i ja chciałem spytać, melodii Feliksa Nowowiejskiego, i chciałem spytać, czy coś takiego może być jeszcze... Czy to jest kontrowersyjne? Czy to może być jeszcze uznane za kontrowersyjne? I co pan jako osoba, która tam mieszkała w tym mieście, myśli o takich drobnych elementach, no nie wiem, wojny kulturowej, czy... No bo to jest takie pokazanie symboliczne, to miasto jest nasze, prawda? Jest tak, to miasto jest nasze i jest nie niemieckie, prawda?
3: Tak, ale taka była polityka PRL-u, żeby miasto tak pokazać, żeby przemilczeć w zasadzie niemiecką przeszłość miasta, albo wielokulturową przeszłość miasta, chociaż to pojęcie wielokulturowości mi się w odniesieniu do Gdańska nigdy nie podobało, ale powiedzmy teraz tak, ta wielokulturowość. Takie roty i inne rzeczy w Gdańsku oczywiście nie cieszyły mnie, ale ja jako historyk je obserwowałem i widziałem jako część tej kultury historycznej, tej pamięci też w Gdańsku. Mieszają się tam różne pamięci i pamięć ogólnopolska, taka powiedzmy bardziej narodowa, pamięć miejska, lokalna, pamięć regionu, bo pamięć kaszubska, załatnewa też po części gdańskiem. To jest też taki tygiel różnych narracji i to mnie zawsze zaciekawiło. Zresztą Felix Nowowiejski, to też Nowowiejski, też ciekawa postać, też mogłem przynieść jego utwory, bo to też taka nieoczywista biografia, jako no, Polak z Warmii, ale mówiący w zasadzie lepiej po niemiecku, wykształcenie w Niemczech, tu święcił swoje największe sukcesy i potem wrócił do Polski i pisze właśnie Melodię do Roty. To też jest takie, to są różne zakręty w takim życiorysie.
1: To przypomniał mi się jeszcze pan Józef Michał Hubert Unruch, wiceadmirał, który też chyba lepiej mówił po niemiecku niż po polsku, ale kiedy wybuchła wojna, jeśli dobrze pamiętam tę historię, to od tamtego momentu po niemiecku, znaczy odmawiał mówienia po niemiecku. Dużo... Historie pogranicza są ogólnie bardzo, bardzo skomplikowane, a Gdańsk tym takim pograniczem jest. Tam gdzieś jeszcze w tle są rzeczywiście, czy na ważnym miejscu są oczywiście Kaszubi, którzy też niektórzy chcieliby, żeby mieli bardziej podmiotową sytuację w stosunku do żywiołu polskiego. Niektórzy woleliby, żeby byli jednoznacznie częścią narodu polskiego historiograficznie i to też, tam też są pewne tarcia. No i do tego dochodzi oczywiście ta niemieckojęzyczna przeszłość gdańska, czy też pewna wielokulturowość, jeżeli mówimy o Żydach na przykład, czy o mieszczaństwie powiedzmy holenderskim, które, jeśli proszę mi zaprzeczyć, jeżeli ja kłamię, ale z tego co kojarzę, to również pewna ilość mieszczan holenderskich, czy mających związek z holenderskimi miastami, mieszkała w Gdańsku.
3: Raczej to byli gdańszczanie, którzy mieli związki handlowe z Holandią. Mhm. Oczywiście ten handel był bardzo duży, wysoki w XVI-XVII wieku z Holandią, ale tak naprawdę to mało Holendrów mieszkało w Gdańsku.
1: Rozumiem.
3: Trochę więcej Szkotów.
1: Szkotów, o proszę. Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy Gdańsk jest stolicą Kaszub?
3: Jest kilka stolic Kaszub. Niech Kaszubi się tym zajmują. Gdańsk historycznie nie był miastem kaszubskojęzycznym, więc nie uważam, że to jest naturalną stolicą Kaszub, ale oczywiście w tej chwili to jest chyba największe skupisko Kaszubów na tym świecie w Gdańsku, więc siłą rzeczy może jest po części też stolicą Kaszub. Tam są te główne instytucje kaszubskie, Instytut Kaszubski i tak dalej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, więc tak, von mir aus. Niech będzie im ta stolica.
1: Niech będzie. Panie profesorze, pan miał też okazję prowadzić spacery po Gdańsku, prawda? Takie historyczne spacery.
3: Tak, raz to robiłem.
1: Raz się panu zdarzyło. Widziałem zdjęcia. Skąd taki pomysł w ogóle, żeby zorganizować grupę ludzi i powiedzieć im, ja państwu opowiem o Gdańsku?
3: To był wtedy w zasadzie projekt promocyjny książki, którą napisałem, bo napisałem przewodnik literacki po gdańsku. To już było 15 lat temu. I wymyśliłem różne trasy i opisałem te trasy fragmentami z twórczości pisarzy polskich i niemieckich i innych, wierszami, fragmentami z prozy. I połączyłem to w takie trasy, którymi można spacerować po Gdańsku. I zadziwiająco dużo znalazłem takich tekstów. Myślę, że książka fajnie wyszła. Zresztą bardzo lubiłem pisać tę książkę. I jak się książka już ukazała, to i jak się nawet w tłumaczeniu polskim ukazała, to wtedy prowadziłem 2-3 takie spacery. To Instytut Kultury Miejskiej wtedy to organizował w Gdańsku. I miałem też swoją frajdę. Chociaż było zimno i padało.
1: No, niestety, ale to północna, ja czasami mówię, że to jest północna Europa, bo tam już jest taki klimat mocno umiarkowany i bywa chłodno i dużo pada, ale niestety tak w Gdańsku jest. Ciepłej wody też tam nie ma za często w morzu.
3: Jak ja tam mieszkałem i dzwoniłem tak w marcu, w lutym, w kwietniu do moich rodziców, którzy mieszkają w Palatynacie, blisko granicy francuskiej, to oni mówili, co u nich już kwitnie, jakie kwiaty, a w Gdańsku jeszcze szaro było.
1: To tak chyba kilka tygodni różnicy jest, prawda, jeśli chodzi o wegetację. Jak ważne może być miejsce, w którym się mieszkało przez kilka lat dla tożsamości człowieka i jak bardzo wpływa na to fakt, że zajmowało się tym w zawodowy sposób. To jest takie zawoalowane zapytanie, czy pan się uważa za gdańszczanina?
3: Tak, to już powiedziałem. Wtedy uważałem się przez parę lat za gdańszczanina, naprawdę. No,
1: ale w czasie przeszłym.
3: W czasie przeszłym. Mhm. Siedziałem latami w bibliotece Polskiej Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i wertowałem, przekartkowałem dzienniki gdańskie. 150 lat dzienników, więc czytałem się w tę historię Gdańska i przez to stałem się bardziej gdański niż chyba inni gdańszczanie. I czułem się też jako taki. Rozwijałem pewien taki krytyczny dystans, zarówno jak i taką wielką miłość do Gdańska. To o tym też pisałem taką małą książeczkę kiedyś, takie eseje o Gdańsku. Teraz to już ten Gdańsk dzisiejszy nie czuję. On się tak zmienił, on się tak rozwijał, on się tak unowocześnił, że teraz już bym się chyba nie określił jako gdańszczanin. Gdańsk staje się coraz bardziej obcy dla mnie, ale to jest chyba zjawisko, które zna każdy migrant i emigrant, że to skąd pochodzi, przeobraża się też i już tak powoli czuje się taki dystans. Więc jestem, powiedzmy, emigrantem z Gdańska.
1: To bardzo się cieszę, że mamy tutaj taką nić, która nas łączy, panie profesorze. Czy jest pan darmsztaterem w takim razie?
3: Coraz bardziej, to trochę trwało, zanim tutaj zakorzeniłem się, ale uważam, że Darmstadt jest jak na wielkość miasta naprawdę ogromnie żywym miastem, ogromnie kulturalnym miastem, ogromnie prężnym miastem. Jest świetnie położone w Niemczech, ma ładne okolice. No, niestety centrum miasta jest jakie jest. Tu bomby padły w 1944 roku i mało co zostało, ale mimo tego, Darmstadt jest naprawdę lebenswert i lebenswert, czyli warto tu żyć i warto tu kochać.
1: Dwa najciekawsze, najmniej oczywiste miejsca. Jedno z Darmstadt i jedno z Gdańska.
3: Oj. To musiałbym trochę się zastanawiać i tak trochę myślami unosić się nad tymi miastami, żeby takie miejsca określić w Gdańsku. No, zawsze lubiłem tę moją drogę z mieszkania, które tam w końcu mieliśmy na ulicy Fosza. To jest trochę tam na zachód od starego i prawego miasta. Przez obok cmentarza, mamy cmentarz chyba żołnierzy radzieckich i cmentarz takie inny jeszcze stare. Tam były ogródki działkowe. I potem trafiłem na Zieleniak, na duży wysoki budynek i na duże skrzyżowanie, aż dotarłem do Biblioteki Gdańskiej. To uważałem zawsze za takie połączenie nowoczesności z przeszłością i za taki ciekawy odcinek poranny, tam 15-20 minut pieszo do pracy, powiedzmy tak, do pracy naukowej. A w Gdańsku?
1: W Darmstadt.
3: I w Darmstadt? Mhm. To powiedzmy też, że ta moja droga do pracy może być takim miejscem, bo rowerem jeżdżę z mojej dzielnicy Kranichstein obok ogródków działkowych zresztą i w jednym zawsze wieje polska flaga. Potem oczywiście Martinsviertel, to jest już ładna, taka secesyjna dzielnica i docieram do zamku odbudowanego, gdzie mamy nasz instytut. To też jest takie połączenie nowoczesności z pewną historią, bo Darmstadt poniekąd też ma swoją długą historię. Była przez stulecia stolicą państwa Hessen-Darmstadt i też ma coś do zaoferowania.
1: Ja tylko tak chwilkę się wtrącę. Myśli pan, że ta kultura działkowania, czy grillowania na działce nas łączy, Polaków i Niemców? Ja muszę przyznać, że niemieckie ogródki działkowe z reguły wyglądają dużo schludniej, na bardziej zadbane, ale jednak jest ich sporo i w Polsce też jest ich sporo i to jest chyba taki ważny element kultury miejskiej wielu rodzin.
3: Tak, to jest ważny element. To element też ruchu robotniczego z końca XIX wieku, na początku XX, jak ludziom w małych mieszkaniach było za ciasno, więc zakładano te kolonie ogródków działkowych. Tak, to nas w jakiś sposób połączy, chociaż to nie jest moje życie. Ja rzadko kiedy w jakimś ogródku działkowym się znajduję, ale tak, to jest podobne.
1: Ostatnie pytanie do pana profesora, dlatego że za chwilę się musimy łączyć z naszą kolejną gościnią. Ale na pewno nie jest to najmniej ważne. Last but not least, nad czym aktualnie pan pracuje?
3: Aktualnie pracuję oczywiście nad zarządzaniem Instytutu i różnych projektów. I ten projekt naszego pomnika dla Polski też mnie teraz absorbował przez kilka tygodni. Ale jeżeli chodzi o pracę pisaną, to siedzę nad czwartym tomem historii stosunków polsko-niemieckich. Ostatni, który nam jeszcze brakuje w naszej serii. I latem tego roku chcę i muszę go kończyć, więc zajmuję się tym. To jest okres międzywojenny, więc siedzę w jakaś, zajmuję się Józefem Beckiem i innymi ciekawymi postaciami.
1: To przepraszam, muszę jeszcze jedno pytanie. Jaka jest pana ocena pracy ministra Becka w międzywojniu?
3: No wiem, że jest bardzo sporna postać, która też duże emocje wywołuje. On zrobił, co mógł, jak na tamtejsze możliwości. Polska była wciśnięta między Niemcem, między III Rzeszą i Związek Radziecki. Polska nie miała za dużo możliwości, aby jakoś pod względem polityki zagranicznej się rozwijać i stworzyć sobie dużo aliancji i możliwości. On robił, co mógł. Owszem, on się też wiązał z reżimem postsanacyjnym, który nie jest mi sympatyczny, bo był prawicowy i był nacjonalistyczny, ale jak na fachowca to robił, co mógł. Może z tą zaolzią. To nie Polska wtedy nie powinna robić, bo to jednak pogorszyło dobry imię Polski w całym świecie, na całym świecie. To był błąd, krótkowzroczność, uległość wobec nacjonalistów polskich.
1: Ale pan profesor doktor Peter Oliver Löw, jego wyważona ocena już na koniec, przed samą metą, wyważona ocena pracy ministra Józefa Becka w międzywojniu. Pan profesor przez pewien czas gdańszczanin i osoba, która potrafi docenić tak małe rzeczy, a może właśnie wielkie, jak to, co widzimy w drodze do pracy. Ja myślę, że to może być całkiem inspirujące dla wszystkich z nas, którzy w poniedziałek znowu wyruszą do pracy. Rozejrzyjcie się, drodzy słuchacze i słuchaczki, rozejrzyjcie się, bo tam też mogą być ciekawe rzeczy. Ba, idę o zakład, tam jest cała masa ciekawych rzeczy. Żyjmy w momencie i uruchommy sobie w takim razie takiego naszego małego badacza, a kto wie, czego się nie dowiemy. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
3: Ja dziękuję, panie redaktorze.
1: Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać na temat bieżących lub może bardziej kulturalno-historycznych wydarzeń lub okoliczności, jeżeli takie będą w przyszłości. Ja serdecznie zapraszam, czy na żywo, czy telefonicznie. Usłyszymy teraz pieśń o szczęściu w wykonaniu Czesława Mozilla i Meli Koteluk. Pieśń o szczęściu napisana została też przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, więc jest to jego drugi tekst dzisiaj. Jeden z moich ulubionych poetów, zmarły w trakcie wojny, w bardzo młodym wieku, w trakcie II wojny światowej. I mam nadzieję, że panu profesorowi też się piosenka spodoba. W imieniu słuchaczy pięknie dziękuję i dobrego wieczoru.
3: Dobrej nocy.

0: jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
1: Halo, halo, dobry wieczór. Z nami na linii powinna już być nasza gościnia, czy gościni. W każdym razie nasz gość, pisarka, dziennikarka, Beata Zuzanna Borawska. Halo, halo. Beato, czy się słyszymy?
2: Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Ja słyszę Ciebie bardzo dobrze.
1: To wspaniale. To w takim razie zacznijmy może od tego, gdzie jesteś. Ty mi powiesz, gdzie się znajdujesz. Powiesz mi, jaka jest pogoda, a ja zobaczę, jak dobrze Cię słychać na moim wykresie tutaj obok monitora.
2: Okej. Pozdrawiam Państwa ze Szczecina. Akurat pogoda dopisuje, słońce świeci, a właściwie zachodzi. I co? I bardzo się cieszę na to spotkanie. Już nie mogę się doczekać, aż opowiem Państwu o tym, co robi Klub Cudownych Kobiet.
1: Wspaniale. Widzisz, Beato, ja czuję, że ty, że jakbym nie zadawał ci już więcej pytań, to już byś pociągnęła dalszą część monologu samodzielnie, bo przecież miałaś swoją własną audycję w radiu, także prawdę mówiąc, ja mogę tutaj podnieść ręce, nie dotykać konsolety i możesz polecieć sama, ale porządek musi być, a muzyka jest po tej stronie telefonu, więc będziemy musieli się jednak jakoś podzielić. Mówimy do siebie na ty, bo mam tutaj w kolejce kolejną piosenkę na wszelki wypadek pod tytułem My się znamy, Łony. Podejrzewam, że znasz tę piosenkę. My się skądś znamy rzeczywiście, więc bardzo się cieszę, że udało nam się na tym forum polsko-niemieckim ostatnio spotkać i że wspomniałaś o waszym nowym wydawnictwie Klubu Cudownych Kobiet. Ja przyznam, że wzbraniałem się nieco ze względu na zasoby czasowe. Myślałem sobie, no całego nie przeczytam, bo przecież no kiedy i jak, to nie ma takiej opcji. Może jakiś fragment. I powiem ci, że jak tak fragment po fragmencie, to się okazało, że przeczytałem dzisiaj całość.
2: Bardzo miło.
1: Także lepiej było, wiesz? Było lepiej przeczytać
2: lepiej,
1: całość.
2: Lepiej? Tak. Po przeczytaniu też jest lepiej?
1: Czy po przeczytaniu jest mi lepiej? To jest dobre pytanie. Na pewno jest mi ciekawiej. Dobrze, powiedzmy.
2: To myślę, że zaraz o tym porozmawiamy. Tak, myślę, że należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia. Faktycznie się znamy i połączyła nas literatura. Właściwie literatura, Morze Bałtyckie i warsztaty pisarskie, poetyckie.
1: No właśnie, pomorzanie. Ale nie będziemy za dużo opowiadać o moich mniej lub jeszcze mniej udanych próbach literackich, tylko koniecznie powiedzmy o tej książce, dlatego że mamy 20 minut, a jeszcze piosenki. Więc powiedzmy tak, książka pod tytułem Lepiej, Klub Cudownych Kobiet.

0: Polak, czyli w Polsce i w Niemczech, będzie się czymś różnił. I po warsztatach grupa dziewczyn powiedziała, że chciałaby kontynuować swoją historię i swoją przygodę z piórem. I tak od słowa do słowa i się zaczęłyśmy spotykać raz w miesiącu. Od pierwszego zdania, konspektu, od pierwszych fragmentów przeczytanych. Tak to się zaczęło i trwa do dziś. I efektem tych naszych twórczych spotkań jest książka, zbiór opowiadań, zbiór tekstów, która miała już swoją premierę w Berlinie 17 maja w Buchbundzie. Wydana została przez berlińskie wydawnictwo Klack Verlag. I co? I bardzo się cieszymy. Nie wiem, czy chciałbyś mi zadać pytanie, o czym piszą i żeby krótko opowiedzieć o tym.
1: Pojawia się rzeczywiście tak. w tych tekstach słowo herstoria, czy herstorie. Rozumiem, że w opozycji, czy jako uzupełnienie do słowa historia, po to, żeby... Jest też mowa o feminizmie drugiej fali, jeśli dobrze zapamiętałem, w tej książce. Też wspomniałaś o tym, że w takim nurcie herstorycznym, tak? Jest całość utrzymana i rzeczywiście tematy są, no i przynajmniej w przeważającej części są bardzo takie kobiece, czy mają być takie bardzo kobiece. Stąd ja też z pewną nieśmiałością podchodziłem do tych tekstów, bo nie bardzo wiedziałem, na ile mogę sobie kreować jakieś opinie na ten temat. Natomiast na pewno są to teksty ciekawie napisane i są to teksty, które się dość szybko połyka. Nie powiem, że łatwo, dlatego że no, są momenty zatrzymania, są momenty, w których myśli się sobie, ojej, jest ciężko, ale warto przebrnąć dalej, więc kto jest ciekaw tych historii 7 polskich emigrantek w Berlinie, ten na pewno może sięgnąć po tę pozycję, ponieważ bardzo się szybko ją połyka i warto. Powiedz nam proszę, jak ją zdobyć?
0: Podczas premiery miałyśmy ograniczoną ilość egzemplarzy i wszystkie się sprzedały. I teraz w środę ma być transport ze świeżymi książeczkami. Można je nabyć przez stronę wydawnictwa Klack. Na pewno Państwo, jak sobie ją znajdą, czy to na stronie internetowej, czy przez social media, i tam jest pozycja właśnie w tytule niemieckim Besse, w tytule polskim Lepiej, Klub Cudownych Kobiet, i można ją nabyć. Oczywiście, jeśli ten... Od przyszłego tygodnia transport przyjedzie tych książek do wydawnictwa i wtedy one będą już w szerszej ofercie. Natomiast pewnie jeszcze kilka dni trzeba się z tym wstrzymać, ale już teraz można znaleźć to na stronie wydawnictwa i tam zamówić i cierpliwie poczekać. Mam nadzieję, że na dniach trafi do Państwa. Halo,
1: tak, jesteśmy. Teraz usłyszymy piosenkę, tak?
0: Chciałam jeszcze nawiązać do tego rozróżnienia i poruszyć ten wątek herstory i czy to jest w opozycji do historii. Jakby założeniem moim jako prowadzącej była jednak taka świadomość wciąż nierównowagi, jeśli chodzi o reprezentację tekstów kobiecych w kulturze i też perspektyw kobiecych. Teraz oczywiście ten podział na męskie rzeczy.

0: miejskie jeszcze bardziej jest płynny. Już mówimy częściej osoby piszące, osoby czytające, nie rozróżniamy tego na męskie, żeńskie, raczej mamy świadomość różnych opcji, ale warto się jednak przyjrzeć i wsłuchać się w te historie, bo tak jak mówisz, co było bardzo ciekawym, że spowodowało to u ciebie jakiś rodzaj zatrzymania i że ten świat kobiecego pisania, wcale nie umniejszając przy tym kobietom w żaden sposób, porusza, myślę, że jakieś nowe przestrzenie, pokazuje nowy sposób opisywania rzeczywistości, tożsamości kobiecej, a jeśli do tego dodamy tą perspektywę emigrantek i trochę też przełamywania tej narracji emigranckiej, bo jeśli o tym mówimy, no to od razu przychodzą nam na myśl ludzie dotknięci wojną, czy to w Ukrainie, czy to z dalszych rejonów, mówię tutaj o uchodźcach również, i gdzieś te głosy można w bardzo prosty sposób pominąć i to wydawało mi się bardzo ważne, żeby dać im przestrzeń i żeby mogły wybrzmieć w takiej formie, w jakiej były na dany moment gotowe, żeby się też ujawnić i właśnie wybrzmieć, pokazać, zaprezentować.
1: Pozwól w takim razie biednemu redaktorowi pozwolić tobie czy twoim muzycznym propozycjom wybrzmieć i poproszę cię, żebyś teraz zapowiedziała jeden z utworów, który przysłałaś. Nie wiem, czy damy radę, czy uda nam się wszystkie z nich zaprezentować, ale ponieważ wszystkie trzymam pod ręką, to proszę zapowiedzieć, a ja się dopasuję.
0: Dobrze, to jak zacząłeś od Łony, to w tym utworze Szkło i Dym on również występuje, również napisał tekst. Wszystkie trzy utwory, mam nadzieję, że uda nam się znaleźć na nie miejsce.
1: Mamy 12 minut, więc może się nie udać.
0: Może się to nie udać. Są to, tak sobie pomyślałam, że zaprezentuję muzykę ze Szczecina, a jeszcze dodatkowo z mojego wydawnictwa, które kiedyś też prowadziłam, Big Flow. Jeśli się nie uda, to można też na Spotify czy innych platformach streamingowych poszukać sobie. Utwór z płyty Mam dwóch wnuków w Birmingham. Manolo, DJ Twister, jejku, kto tam, Kazana, i tak, to chyba wszyscy, gościnnie Łona, Szkło i Dym przed państwem.
2: Czekasz na czyny, zobacz jaki tu się kroi czyn. Płyną godziny, a my co widzimy? Tylko szkło i dym. Zresztą widzimy to złe słowo chyba, bo szkła przybywa, więc wzrok dogorywa. Cóż, tak bywa. Zostaw córki w Koryntu, masz tu synów, co ich przymus.

0: było Szkło i Dym w wykonaniu artystów, których zapowiedziała przed chwilą nasza gościni.
1: Na Twister Alban Juarez. Dokładnie oni zagrali ten utwór. Gościnnie tekst napisał Łona.
0: No i właśnie, jak to jest, że czasami, żeby coś dobrego, pięknego, ciekawego powstało, to potrzeba więcej niż solisty. Czasem potrzeba teamu. Jak to wyglądało czasami to nawet cały klub cudownych kobiet. To powiedz proszę, jaki team, jaki dream team zebrałaś do tej książki i jak co się udało, jakie były zamierzenia, co się udało tą książką zrobić, pokazać, może samym sobie, może czytelnikom?
1: A to jest akurat trudne pytanie, ponieważ ja od początku wierzyłam, że finałem naszych spotkań literackich będzie antologia i to jest całkowicie realne. Sama brałam udział wcześniej w dwóch antologiach. Jedna to była Bizarny Szczecin i też moje opowiadanie znalazło się w roczniku Weird Fiction Sny Umarłych. Więc wiedziałam też, jak to robić, jakie etapy powinna mieć ta praca twórcza. Zresztą sama też byłam już po debiucie swojej autorskiej książki, sama nie pamiętam. I też wiedziałam, jak to jest przechodzić przez wszystkie etapy, współpracować z różnymi ludźmi. Ale większość osób, które jest w Klubie Cudownych Kobiet, miało ten debiut literacki przed sobą, więc trudno na początku sobie wyobrazić, że faktycznie siedząc w kręgu, czytając o tym swoim pierwszym zdaniu albo to, o czym chciałoby się napisać, trudno wyobrazić sobie, że naprawdę wystarczy kilkanaście miesięcy, żeby trzymać książkę w ręku. I nie udałoby się to bez otwartości, bez zauważenia naprawdę talentu w sobie, w też każda z dziewczyn, gdyby nie chciała sięgnąć do swojej wrażliwości, gdyby nie miała odwagi sięgnąć do swojej wrażliwości, gdyby nie chciała się, nie otworzyła się na tyle, żeby przeczytać swoje teksty w grupie, co wiąże się naprawdę z dużą odwagą i zaufaniem do grupy. Co ciekawe, ta książka to nie tylko teksty. Jest opatrzona kolażami Agnieszki Karaś.
0: Bardzo ładnymi kolażami, muszę przyznać. Także jest kolejny powód, żeby spróbować tę książeczkę zdobyć, bo one zdecydowanie dodają wartości, nie rozpraszają, natomiast ładnie uzupełniają. Bardzo, bardzo fajny experience.
1: To też zadałeś pytanie, co się udało, a co się nie udało. Tutaj ważnym aspektem była po prostu improwizacja. Agnieszka dołączyła do grupy i jako jedyna nie uczestniczyła wcześniej w warsztatach prowadzonych przeze mnie. I właściwie spontanicznie po przeczytaniu chyba Basi Borowskiej fragmentu na następne spotkanie przyniosła kolaż, który ilustrował, był inspiracją po wysłuchaniu tekstu. I tak się zrodził pomysł na kolaże, żeby opatrzeć każde opowiadanie, każdy tekst kolażami.
0: Ponieważ czas nam powoli ucieka, to jeszcze dodajmy, że jedna z uczestniczek sprawiła się w roli tłumaczki, prawda?
1: Doktor Agata Jagna-Czarkowska, niesamowity talent, wspaniała dziewczyna, jej opowiadanie otwiera antologię i faktycznie przetłumaczyła całe, wszystkie nasze teksty na język niemiecki. To jej debiut, to jej zasługa, ogromny sukces. Bardzo się cieszymy, że nas wsparła. I też chciałabym na koniec w ogóle wymienić wszystkie członkinie, bo
0: bardzo proszę.
1: Została wymienionych jak Agata Jagna-Czarkowska, ale Joanna Kańdulska, która też przy tym projekcie sprawdziła się jako druga redaktorka, właściwie pełnoprawna. Pierwszą była Sylwia Guszak, Basia Borowska, Natalia Raginia, Agnieszka Karaś, wspomniana, Magdalena Denis, która prowadzi nam social media, można Klub Cudownych Kobiet znaleźć nas na Facebooku, na Instagramie, to wszystko też jej zasługa. Jejku, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Oczywiście ja też napisałam swoje nawet dwa utwory.
0: I pod wdzięcznym tytułem Autoportret 1 i Autoportret 2. I mowa tam jest o prowadzeniu warsztatów. Ty chyba prowadzisz sporo warsztatów z tego, co przez ten krótki czas naszego ostatniego kontaktu.

0: ogórek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Kłaniam się Państwu bardzo nisko w tę upalną sobotę 11 lipca. Ja nazywam się Elik Plichta i podobnie jak Ranjan jestem z redakcji międzynarodowej, tylko niestety nie mówię w języku singalezji, tylko w języku polskim. Redakcja międzynarodowa pozdrawia Państwa do godziny 17. Mamy gości, za chwileczkę Państwu przedstawię prezesów, nadprezesa i mniejszego prezesa. No już nie świeżynki, mówiliśmy, informowaliśmy Państwa nieraz o tym, że United Jazz to jest nowe stowarzyszenie, polsko-niemieckie stowarzyszenie w Darmstadt. Dlaczego powstało i co się dzieje, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo, o tym będziemy Państwu mówili, a teraz rozpoczynamy nasze spotkanie i smutno i niesmutno.

Odwróć się. Kiedy bywam samotny, ciebie nigdy nie ma w pobliżu. Spójrz na mnie. Czuję się zmęczony słuchaniem dźwięku własnych łez. Wiesz, czasami czuję niepokój, że najlepsze lata mam już za sobą. Odwróć się. Gdy ogarnia mnie przerażenie, wtedy widzę spojrzenie twoich oczu. Zobacz, jasno oka, rozpadam się. Odwróć się. W tym moim niepokoju marzę o czymś szalonym. Turn away. Kiedy czuję się bezradny, leżę w twoich ramionach niczym dziecko. Odwróć się. Czasami czuję złość i wiem, że muszę wyjść i się wypłakać. Potrzebuję cię dziś wieczorem. Potrzebuję cię bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli tylko mocno mnie przytulisz, będziemy trwać przy sobie na zawsze. I wszystko ułoży się tak, jak należy, bo nigdy nie zbłądzimy. Razem możemy dotrzeć do samego końca drogi. Twoja miłość jest jak cień, który zawsze przy mnie trwa. On zawsze jest przy mnie. Nie wiem, co robić. Błądzę w ciemnościach, iskrząc, żyjemy na beczce prochu. Naprawdę cię dziś potrzebuję. Wieczność zacznie się właśnie dziś. Dawno temu zakochiwałem się, a teraz się rozpadam. Nic nie mogę na to poradzić. Mam złamane serce. Dawno temu w moim życiu było światło, a teraz jest tylko miłość w ciemności. Nie mam nic do powiedzenia. Mam złamane serce. Odwróć się, jasno oka. Spójrz. Wiem, że nigdy nie będziesz tą dziewczyną, którą zawsze chciałaś być. Ale wiem, że zawsze będziesz tą jedyną, która pragnęła mnie takim, jakim jestem. Odwróć się. Wiem, że nie ma we wszechświecie nikogo tak magicznego i cudownego jak ty. Odwróć się. Wiem, że nie ma nic lepszego. Nie ma rzeczy, której bym dla ciebie nie zrobił. Spójrz, jasno oka, na moje złamane serce.

Bonnie Tyler zmarła w wieku 75 lat. Cały świat opłakuje. Miała mnóstwo przyjaciół, jak się okazuje. Dwa razy w Polsce widziałem Bonnie, raz w Niemczech na Hessentag, już nie pamiętam kiedy, ale pamiętam niezwykłą charyzmę, którą roztaczała wokół siebie i absolutną sympatię. Hitów ma mnóstwo, mnóstwo również kolegów i koleżanek artystów coverowało jej piosenki. Także w naszych sercach ta dziewczyna z najpiękniejszą chrypką świata pozostanie na zawsze. A teraz coś zupełnie odmiennego, abyśmy się nie smucili. Jesteście Państwo przygotowani? To proszę bardzo.

0: Fallen Angel, Mateusz Smoczyński. I co to, panowie, jest? Klasyka, jazz, rock? Przedstawia naszych gości Sławomir Heller, prezes Stowarzyszenia United in Jazz, i Andrzej Sikora, członek również nowo powstałego stowarzyszenia, działającego bardzo, bardzo sprawnie i bardzo fajnie. Wspaniała płyta ostatnia Mateusza Smoczyńskiego. Kto jak to, no ale wy o źródła możecie powiedzieć.
1: Naturalnie, jest to wspaniała płyta. Faktycznie ostatnia płyta, z mojego punktu widzenia chyba najwspanialsza płyta, najwspanialsze wydanie. I muszę powiedzieć, że tak jak z wielką radością słucha się tej płyty, tak jeszcze się lepiej jej słucha, mając przed oczami właśnie Mateusza Smoczyńskiego jako człowieka.
0: Tu już mi zgrzytają zęby zazdrości, ale nie do końca.
1: I słusznie.
0: Nie do końca, bo one przestaną zgrzytać na jesień.
1: Tak, one przestaną zgrzytać na jesień, ponieważ mamy za sobą wspaniały weekend w Opolu i to była już, jeżeli można futbolową metaforykę tutaj użyć, był to pierwsza połówka. Druga połówka tego wydarzenia właśnie będzie miała miejsce w końcu października. To będzie rewanż, to można tak to uznać. To będzie wspaniała sprawa i Darmstadt będzie tym centrum, w którym będziemy gościć właśnie Mateusza.
0: I no to co się wydarzyło w Opolu? Co takiego się stało, że United in Jazz wyjechał na gościnne występy do stolicy polskiej piosenki?
2: Pewnie ja mam powiedzieć, aczkolwiek no, zorganizował to wszystko, albo pomysłodawcą był właśnie siedzący tu obok Sławek Heller, który nawiązał współpracę z polską stroną w Opolu. No i ta strona wzięła sporą część na siebie, udało im się poskładać całe zaplecze całego wydarzenia. Było tych wydarzeń 3 dni w zasadzie, oprócz koncertu to były też warsztaty, było jam session i był jeszcze pierwszego dnia pokaz filmu o Zbigniewie Zajfercie. I tak naprawdę no, był to cały dzień, zamykając go w jakąś całość. Był taką opowieścią o Zajfercie, o tym kulcie jego osoby po części muzycznym. No i faktycznie tu, jak Sławek mówi, należało i należy poznać muzyka od strony właśnie jego takiego wyjścia na scenę, o tym, jak się prezentuje. Nie tylko od strony płyty, którą nagrał i tylko słuchając jego płyty, tylko właśnie przeżywając wszystkimi zmysłami, czyli wzrokiem tak samo, to jaką ma charyzmę, jak się prezentuje właśnie nie tylko on, ale cały zespół jego na scenie i to robiło duże wrażenie. Także tu dalej mogę powiedzieć tylko tyle, że faktycznie też nie mogę się doczekać już faktycznie października, bo będzie to kolejna część tego święta.
0: To poniekąd, to wydarzenie w Opolu jest poniekąd kontynuacją założeń statutowych Stowarzyszenia United in Jazz, bo to nie pierwszy cykl takich koncertów, kiedy Niemcy, młodzi polscy artyści z młodymi niemieckimi artystami współpracują, a do tego gwiazdy z jednej i z drugiej strony.
1: No właśnie, ponieważ celem Stowarzyszenia United in Jazz jest nie to, co jest celem większości podobnych stowarzyszeń, czyli organizowanie koncertu jednego po drugim, ale celem jest w pewnym sensie promocja polskiego jazzu w Niemczech i do jakiegoś stopnia również niemieckiego jazzu w Polsce. I tutaj nawiązujemy do wspaniałej tradycji Darmstadt, która ma, no jak żadne inne miasto w Niemczech, fantastyczną tradycję sięgającą w zasadzie lat 50., a szczególnie lat później 70. i 80., gdzie właśnie był matecznik dla polskiego jazzu. Tu jazzmeni polscy przyjeżdżali, żeby koncertować, żeby stawiać pierwsze kroki. I w ten sposób poznawali Niemcy. Niemcy miały możliwość poznawania polskiego jazzu, poznali ten jazz i w pewnym sensie kontynuujemy tę tradycję.
0: A z drugiej strony, jak to wygląda no bo byliście z niemiecką stroną. Jakie oni mają z kolei wrażenia po tym, co się wydarzyło w Polsce? No bo lata 70., 80., wiadomo, jak wyglądała wtedy Polska, jakie były warunki i nazwijmy, że dla muzyków to był raj, ponieważ mogli kupować instrumenty, o które było bardzo trudno również w Polsce. A teraz, jakby to powiedzieć, sytuacja jest taka, że niejednokrotnie ląduje się w takich salach koncertowych, że obcokrajowcy nie potrafią wyjść z podziwu.
1: No naturalnie, to masz rację. Może dwa słowa wyjaśnienia, co było jakby tym razem istotą tego naszego wydarzenia. Otóż udało nam się zrealizować to, o czym w zasadzie marzyliśmy. To znaczy połączyć młodych muzyków jazzowych z Niemiec i z Polski, którzy się do tej pory w ogóle nie znali. Zebrać ich razem w jedno miejsce. Tym miejscem było Opole, Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu, pierwszego i drugiego stopnia. I pod kierunkiem wspaniałych, utytułowanych jazzmenów, w tym przypadku właśnie Mateusz Smoczyński i Kasia Pieczko, mieli możliwość przygotowania repertuaru na koncert. Na koncert finałowy. I to w tym repertuarze były utwory zarówno Seiferta, ambitne kompozycje, jak i własne ich. I co było dla nas w pewnym sensie szokujące, to zobaczyliśmy tę fantastyczną atmosferę. Od razu między nimi została nawiązana pewna taka nić i ten wspólny cel tego Seiferta dobrze zagrać. Seiferta, który był im, mówmy szczerze, nieznany tym Niemcom. Oni odkryli Seiferta. Oni będą tę wiedzę, którą zdobyli podczas tego całego wydarzenia, przed nim i po tym wydarzeniu, będą promieniowali tą wiedzą również. I to był właśnie nasz cel. No ale przede wszystkim byli zafascynowani też organizacją, jakością, techniką, zarówno tą całą infrastrukturą, jaka została im tutaj dana do dyspozycji. No jesteśmy innym krajem niż w latach 70. Oni nie znają tych czasów, to są 20-paroletni ludzie.
0: Jak zareagował na ten program, na ten pomysł Mateusz? Mówię o Mateuszu Smoczyńskim.
1: No więc Mateusz Smoczyński, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. W zasadzie matką tego całego wydarzenia była prezes Fundacji Seiferta, Aneta Norek, która będąc na jesieniu ubiegłego roku w Warszawie, podsunęła mi ten pomysł, powiedziała, słuchaj, skontaktuj się z Mateuszem. Gdzie ja tam do Mateusza? Ona mi spokojnie, to nie jest człowiek taki, żeby zawrzeć z nim znajomość, to potrzebujesz już jakiejś wielkiej pozycji. I wykręciła jego numer i dała mi po prostu słuchawkę.
0: Tak się to,
1: więc
0: tak...
1: ja usiadłem na ławce, bo byliśmy w parku w Rosengarten i siedziałem już w tym momencie osłupiały, w jaki sposób ten człowiek, który w tym momencie był konfrontowany z tym pomysłem, do tego na ten pomysł zareagował. On był entuzjastyczny, mu się to cholernie spodobało. On mówi, tak robimy. Kiedy? Tylko zapytał. Zaproponował im termin, powiedział, że sprawdzi, czy pozostali członkowie jego kwartetu będą mieli w tym czasie możliwość występu. Na drugi dzień zadzwonił i powiedział, robimy to. Taka była jego reakcja.
0: On wielokrotnie bywał w Niemczech i w różnego rodzaju, między innymi takich projektach improwizacyjnych brał udział. To jest absolutny ogień i geniusz, jeśli chodzi o muzykę. Zresztą ta najnowsza płyta Jestem, oni miały, bo kompletnie się nie spodziewałem, że to będzie aż tak bardzo klasyczne, a z kolei ta mieszanka improwizacji jazzowej, niezwykle trudna płyta dla muzyków również tej orkiestry. Na płycie jest Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i to brzmi tak niesamowicie, zresztą Państwo usłyszą za chwileczkę chyba najmocniejszy fragment tej płyty. No dobrze, a teraz jak to będzie wyglądało jesienią, co, gdzie i kiedy, żebyście Państwo już sobie notowali terminy, bo chyba w Oranżerii się spotkamy?
1: Spotykamy się, to będzie ostatni, trzeci element tego tryptyku darmstadtskiego, mianowicie 22 września Będziemy mieli prezentację w kinie Rex filmu Zbigniew Seifert Przerwana podróż. Również dla Niemców, ponieważ będą angielskie podtytuły, również będą uczestniczyli w tej prezentacji, w tej projekcji osoby, które to jest dokumentarny film, które są no, w tym sensie bohaterami też tego filmu, osobami, które tam występują. Nie chcę w tej chwili zdradzać szczegółów. To będzie właśnie 22 września. 30 września i to też 30 października, przepraszam, mówię cały czas o październiku, o 22 października i 30 października odbędzie się w piwnicy zamkowej w Darmstadt koncert tejże właśnie nowo powstałej grupy, która narodziła się w Opolu. Będą grali kompozycje Seiferta oraz własne. Natomiast dzień później, 31 października, odbędzie się właśnie w Oranżerii sensacyjny koncert z kwartetu Mateusza Smoczyńskiego na fortepianie Dominik Wania, na perkusji Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz na perkusji. Na basie Sławek Kurkiewicz, sorry.
0: To wszystko przed nami w październiku. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy. 22 października, 30 i 31. Film, jam session i wspaniały koncert. To jest bardzo ambitny plan i ta część, Andrzej wspominał o tej stronie polskiej. Co miał na myśli? Czym jest ta strona polska, która z nami podjęła współpracę?
1: Ta strona polska to jest dom współpracy polsko-niemieckiej w Opolu i tak prawdę powiedziawszy, właśnie wybór mój padł na Opole z tego względu, że no, samo Opole to jest to miejsce, to miasto z bardzo silną przeszłością i teraźniejszością niemiecką. Z bardzo silnymi organizacjami mniejszości niemieckiej. Natomiast Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej to było właśnie ta instytucja, która pomogła operacyjnie zorganizować ten koncert, gdyż to był to i ten cały, to całe wydarzenie, gdyż było to pierwsze nasze stowarzyszeniowe wydarzenie właśnie w Polsce, czyli poza granicami Niemiec. I potrzebowaliśmy kogoś, prawda? Ja byłem co prawda osobiście 7 razy w Opolu w procesie przygotowania tego wydarzenia, tym niemniej lokalny partner był do tego niezbędny.
0: To takie coś odbywało się do tej pory na bardzo małą skalę i jakby to powiedzieć, Stowarzyszenie United in Jazz jest w Niemczech, jakby powiedzieć, takim pierwiosnkiem, bo do tej pory wszelakiego rodzaju stowarzyszenia polsko-niemieckie tutaj unikały Niemców w Polsce. Bardziej lub mniej świadomie tam się mało co kiedykolwiek wydarzało w takiej kolaboracji i myślę, że to jest dobra droga, żeby w końcu Niemcy w Polsce i jako mniejszość narodowa, ale również migracyjna większość polska w Niemczech właśnie podjęły taką współpracę. To wszystko było, mam nadzieję, w dobrej atmosferze. I czy są jakieś plany na przyszłość?
1: No naturalnie, taki był też ten zamysł. To znaczy, mamy zarówno członków Niemców, jak i członków Polaków. W tej chwili zauważam, że w Polsce jest coraz więcej osób, które pytają nas, czy mogą przystąpić do tego stowarzyszenia. Wnosimy się zamiarem, zastanawiamy się, czy nie założyć polskiej sekcji naszego stowarzyszenia. Natomiast no, ta współpraca jest oczywista. Tak na dobrą sprawę to nawiązujemy do tej pięknej tradycji, która została rozpoczęta w latach, na dobrą sprawę, 50., kiedy Werner Wunderlich, tak, który w 48 roku wrócił z niewoli, żołnierz Wehrmachtu wrócił z niewoli niemieckiej, polskiej do Niemiec, nauczył się polskiego języka i był tym pierwszym ambasadorem Polski i polskiego jazzu właśnie w Niemczech. I to jest właśnie coś takiego wspaniałego. I następnie na festiwal w Sopocie w 1958 roku ściągnął całą elitę jazzu niemieckiego. Także on był tym, w moich oczach, tym prekursorem polsko-niemieckiej współpracy na polu jazzu, czyli gatunku, który jak żaden inny gatunek chyba w sztuce właśnie jest jakby stworzony do wyjścia poza jakieś granice, prawda?
0: Ty masz kontakt z panem Brodowskim, który jest w Polsce, jakby to powiedzieć, alfą i omegą, jeśli chodzi o jazz. Czy rozmawialiście kiedyś o tym 58 roku? No bo to jest sytuacja absolutnie sensacyjna. Lata 50., żelazna kurtyna, kompletnie stalinizm, końcówka, zamknięte granice, a tu nagle grupa Niemców jedzie do Sopotu.
1: Tak, zawsze rozmawiamy na ten temat. Co mnie fascynuje, to za każdym razem Paweł Brodowski wyciąga coraz to nową kopertę i wypadają z niej zdjęcia czarno-białe, oryginały, których jeszcze do tej pory nikt publicznie nie widział. Są to jego archiwa, gdzie pokazuje zdjęcia jego i właśnie Wunderlicha, byli zaprzyjaźnieni. Oraz zdjęcia właśnie z lat 50. Więc to jest temat. Zresztą jeżeli do tego dodamy, że Wunderlich obchodziłby setną rocznicę urodzin w tym roku i to wszystko, a Sopot 57 to będzie to właśnie wielkie wydarzenie w przyszłym roku, jest to powód, nie wiem, czy nie myśli, że można by było nawet poświęcić temu tematowi parę minut w twojej rozmowie.
0: Ja myślę, że nie parę minut, musimy poświęcić całą audycję na ten temat, bo to jest tak fascynujące i kompletnie temat nam, nawet Polakom, bardzo mało znany, a to pod względem historycznym, politycznym, również artystycznym, było niezwykłe.
1: Bezprecedensowe. Tak. Ja napisałem taki artykuł, który powinien się teraz ukazać w Jazz Forum właśnie na ten temat. Na temat, paradoksalnie, kolejny temat, o którym nie mówiliśmy, mianowicie Jazz in Palmen Garten, czyli jazz w Ogrodzie Palmowym, instytucja założona właśnie przez Wunderlicha w 59 roku. Jest to najstarszy open-air jazzowy festiwal świata. Więc z bardzo, bardzo, bardzo silnym akcentem polskim.
0: Zawsze.
1: Włącznie w tym roku będzie Bałtych grał w początkach sierpnia. Od razu warto rzucić okiem.
0: I od razu pozdrawiamy kolegów tam ze stowarzyszenia, bo to niezwykle sympatyczni i fajni ludzie, bardzo otwarci.
1: Tak, Jazz Inicjatywę Frankfurt, tak. Masz na myśli. Współpracujemy z nimi. Oni odwiedzają nas, my odwiedzamy ich. Będziemy również nasz...
0: No tu kolega Andy trochę zamieszał w tej współpracy.
1: Tak?
0: Tak, bo jak się spotkaliśmy, to mówiliśmy o naszym stowarzyszeniu i że dobrze by było, aby tą współpracę nawiązać. Kiedy to było? 2 lata temu?
2: Nie, to było w ubiegłym roku.
0: W ubiegłym roku, nie? Tak?
2: Tak, w ubiegłym, kiedy miał Wojtek Mozolewski ze swoim kwartetem wystąpić. Właśnie. Okazało się, że był chory, akurat tak. Wystąpił samo trio, które też sobie świetnie poradziło. No i faktycznie poszliśmy na zaplecze, porozmawialiśmy z nimi, ale też z organizatorami z Jazz Inicjatywy. I zasygnalizowaliśmy o naszym istnieniu i o chęci współpracy. No i okazało się, że kolejne kroki należały do Sławka. Już jest jakby też również członkiem Jazz Inicjatywy. Działa tam prężnie, zaczyna działać i łączyć oczywiście te obydwa nasze stowarzyszenia, dzięki czemu tylko chyba skorzystamy. My, mówię, jako United in Jazz.
0: Prowadzimy stronę internetową, kanał YouTube, Facebook, te wszystkie informacje dotyczące koncertu Mateusza Smoczyńskiego i jego kwartetu. Gdzie można szukać?
2: Wszystko na stronie internetowej www.unitedinjazz. Jeżeli wpiszecie United in Jazz, znajdziecie, bo tam...
0: Andrzej się stara, żeby to było wysoko pozycjonowane.
2: Czy będzie rozszerzenie .com czy .de, wszystko obydwa się znajdą. Na Instagramie, na Facebooku również. Na YouTubie też oczywiście kilka relacji z pierwszej edycji Jazz First właśnie. Z poprzedniej właściwie jeszcze nie byliśmy wtedy United in Jazz, a z ubiegłego... Z tego roku, przepraszam, z koncertu zespołu Rebirth, którzy też gościli tu w radio. te relacje także są. Także zapraszamy oczywiście do odwiedzenia naszych stron.
0: Strony stronami, ale najwspanialsza jest muzyka na żywo, dlatego oprócz filmu 22 października w kinie Rex, może zdradzisz, bo też dla wielu osób postać Zbigniewa Zajferta jest tajemnicza. Przerwana podróż jest związana z tragicznym wydarzeniem.
1: No ona jest również przede wszystkim poświęcona pokazaniu tego człowieka, który no jednak zmarł w wieku bardzo młodym, 30 parę lat miał. Jak zmarł, dowiedział się o swojej chorobie właśnie w Darmstadt. W latach 70. mieszkał tutaj w Darmstadt, wielokrotnie koncertował w Darmstadt i w okolicach, również w samym Darmstadt, w klubie Jampot, który wówczas prowadziła notabene członkini naszego stowarzyszenia, Christa Gruller-Steyer. No ale film naturalnie pokazuje całe jego życie i koncentruje się rzeczywiście naturalnie na tych ostatnich tragicznych jego fragmentach, epizodach z jego życia, ale co jest bardzo interesujące, to że w tym filmie mamy do czynienia, widzimy ludzi, którzy byli jego towarzyszami życia, współpracownikami, którzy z nim muzykowali. Wśród nich wiele osób właśnie z Darmstadt i Wolfram Knauer i właśnie Christa Gruller-Steyer i Leszek Żądło, który też z nim wielokrotnie koncertował. Zapomniałem wspomnieć o tym, bo to jest sprawa...
0: Pozdrawiamy Leszka.
1: Pozdrawiamy Leszka. Sprawa dosyć spektakularna. Otóż podczas tego październikowego koncertu razem z kwartetem Mateusza Smoczyńskiego wystąpi jako special guest właśnie Leszek Żądło z kilkoma tytułami Zajferta. I to jest właśnie to powiązanie tej młodości jednak zespołu Smoczyńskiego z tą rutyną z jednej strony, ale z drugiej strony z pewną tradycją, z historią. Leszek Żądło i Zbigniew Zajfert byli zaprzyjaźnieni, grali wielokrotnie ze sobą.
0: Ta nasza piękna mieścina, nasze piękne Darmstadt gościło niezwykłych muzyków. Było bardzo przyjaźnie nastawione dla nich. Oni się tutaj czuli fantastycznie, lubili przyjeżdżać. Niejednokrotnie również te koncerty otwierały im szerszą drogę i szersze spojrzenie. Urszula Dudziak na przykład była zafascynowana jak na Fusion, który tutaj był bardzo modny, jak reagowała niemiecka publiczność. Te koncerty u Christy w tym klubie, to pani Urszula Dudziak mówi, że czasami grali 3 sety dziennie. Tak. Takie było wielkie zainteresowanie, a z drugiej strony to, o czym już zapomnieliśmy i nie pamiętamy. Wtedy się paliło papierosy. I dla muzyków, i śpiewających, i grających w małym klubie, który jest wypełniony po brzegi i każdy tam te papierosy pali, to naprawdę było wydarzenie no, ciężkie do przeżycia. A propos ciężkiej atmosfery do przeżycia, w Opolu, jak byliście, była znośna pogoda, czy to samo, co tutaj, czyli patelnia nie do wytrzymania?
1: Nie musiałeś o tym mówić, nie musiałeś tego przypominać.
2: Nie, było znośne 40 stopni, faktycznie.
0: O ludzie.
1: Były rekordowe temperatury i w wyniku pewnych logistycznych, nazwijmy to, perturbacji, na przykład przeniesienie sprzętu firmowego, bo trzeba tutaj dodać, że Andy Sikora razem z Ewą Sikorą byli odpowiedzialni za sprawę, moim zdaniem, jeżeli nie jedno z najważniejszą, to jedno z najważniejszych, mianowicie odpowiedzialni za to, żeby udokumentować to wydarzenie na zdjęciach, na filmie. Powstaje film, powstało już całe mnóstwo fantastycznych zdjęć. I jak ja obserwowałem te przeprowadzki z miejsca w miejsce z tymi ogromnym sprzętem, ja musiałem troszczyć się o kontrabas, który trzeba było szybko zorganizować gdzieś w pobliżu, i przetransportowanie na 2 kilometry kontrabasów w temperaturze 40 stopni w
0: cieniu. Coś z tym kontrabasem United in Jazz ma. Chyba musimy zakupić własny.
1: No,
0: bo to nie jest pierwsza przygoda z kontrabasem.
1: I zdeponować go w Opolu.
0: Czy jest coś, o czym musimy jeszcze powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom?
1: No ja mam nadzieję, że będziemy jeszcze sukcesywnie informować
0: no tak,
1: o tym,
0: oczywiście.
1: Im bliżej będzie tego właśnie wspaniałego wydarzenia, które będzie no highlightem darmstadzkim tego roku. O innych planach tak długo, póki nie zapadną ostateczne decyzje, nie chcielibyśmy tutaj mówić, aczkolwiek są bardzo, bardzo ambitne i sami jesteśmy tymi planami zafascynowani. To nas utrzymuje tutaj w wielkiej temperaturze, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz.
0: Ja tylko przypomnę, 22 października w kinie Rex Zbigniew Seifert, Przerwana podróż. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. 30 w piwnicy zamkowej Schlosskeller. To jest miejsce, w którym jest między innymi siedziba Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, Deutsches Instytut w centrum miasta. Koncert polskiej i niemieckiej młodzieżówki. 31 dzień później w darmstadzkiej oranżerii, w przepięknej sali kwartet Mateusza Smoczyńskiego. A na zakończenie, dziękując Wam za wizytę w naszym studiu, no, część czwarta z koncertu Mateusza Smoczyńskiego, któremu towarzyszy na fortepianie Dominik Wania. Akurat z tego, co się dowiedziałem, w koncercie premierowym przy fortepianie był Janusz Olejniczak. I z tego, co wiem, to całość tego koncertu wtedy i te kolejne spotkania są zawsze panu Olejniczakowi widmy, czyli tak. I teraz proszę posłuchać, co się wydarzy. Ja zachęcam tylko Państwa, Fallen Angel z Mateusza Smoczyńskiego razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Płyta absolutnie genialna. Jeżeli to jest właśnie to, co, o czym dzisiaj chciałem mówić, bo czasami Państwo, czy mnie, czy słyszę w takich prywatnych rozmowach, a słuchajcie, co tutaj kupić Niemcom, no to wiadomo, jakie padają

Mateusz Smoczyński z najnowszej płyty Fallen Angel i to część czwarta, Fire. Na płycie jest bodajże 8 czy 9 części, absolutnie godna polecenia i jeżeli znacie miłośników jazzu łączonego z muzyką klasyczną, ale tam również elementy rockowe, absolutne, absolutne szaleństwo, po prostu dla mnie geniusz i taka w tej dziedzinie do tej pory płyta absolutnie roku. Bonnie Tyler zmarła i tak wymyśliłem sobie, że przedstawię Państwu kilka polskich chrypek i chyba taką najbardziej charakterystyczną i ukochaną przeze mnie to jest chrypka należąca do Marka.

Kochana, kochana, już kończy się wódka. Niewiele w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce, złakniony powietrza i naszego serca, serca. Ty wiesz jak, ty wiesz jak, więc i ja.

koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak wielu mesjaszy wie wszystko wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Tak wielu mesjaszy wie wszystko wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? A ja chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak, tak.

wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak.

0: kolejna pobudka ze świata na przykład tu do nas dociera już tuż. Poranna piosenka, choć w nocy ciśnięta, spod powiek umysłu w przesiadce wytryska i już.
1: Nocno-autobusowa, jak zwykle smutna piosenka o miłości Marka Dyjaka, chłopaka o niezwykłej chrypce, do której za chwileczkę powrócimy. Piosenki numer 7 w naszych audycjach są związane z krajami francuskojęzycznymi i tutaj, jakby to powiedzieć, lustrzane odbicie. Coś, co już dzisiaj było prezentowane, ale powiedzmy z francuskim akcentem.

0: Karen Anton und Bonnie Tyler w francuskojęzycznej wersji Złamanego Serca. Mówiliśmy o październikowych trzech wydarzeniach organizowanych przez nowo powstałe, ale już naprawdę bardzo dzielnie działające stowarzyszenie w Darmstadt, polsko-niemieckie stowarzyszenie jazzowe United in Jazz. 22 października film w kinie REC, Zbigniew Seifert, Przerwana podróż, następnego dnia w Schloss Keller w Piwnicy Zamkowej w Darmstadt spotkanie polskich i niemieckich muzyków, dzień później w Oranżerii kwartet Mateusza Smoczyńskiego w cudownym koncercie, a chcę powrócić do filmu Zbigniewa Seiferta, ponieważ ostatnio zauważyłem, że po raz kolejny, to jest taki film, że za każdym razem się wzruszam i jak tylko się pojawia, to nie jestem w stanie wstać z fotela. Mowa o Mieczysławie Koszu. Bardzo dobry film, bardzo tragiczna również postać i ukazane tamte czasy w Polsce, jak to wszystko wyglądało. Także polecam Państwu. Niektóre z tych filmów są do zobaczenia w Niemczech poprzez platformę udostępnioną przez Telewizję Polską. Za niektóre rzeczy trzeba płacić, ale jest sporo czy filmów, czy koncertów, czy spektakli teatralnych, które VOD chyba się nazywa ta platforma, można zupełnie za darmo w Niemczech zobaczyć. Właśnie Sławek chce jeszcze coś dopowiedzieć.
1: No właśnie chciałem zachęcić, gdyż na tej platformie Zbigniew Seifert, Przerwana podróż jest do obejrzenia bez reklam i bez pieniędzy. Po prostu jest to fantastyczny film, można zobaczyć.
0: Także jak nie będziecie mogli Państwo dotrzeć 22, ale nie ma to jak wielki obraz, bo to jest wtedy zupełnie inna atmosfera i przede wszystkim te rozmowy przed i po.
1: I właśnie dodam, że na ten film specjalnie przyjeżdża z Warszawy współautorka filmu, autorka wszystkich wywiadów, które były prowadzone w Polsce i w Niemczech, mianowicie Aneta Norek. I ona będzie towarzyszyła nam i uzupełniała ten film o cały szereg informacji, anegdot i bardzo, bardzo ciekawych informacji, insider takich informacji, które są dla uczestników tej prezentacji, będą również bardzo interesujące.
0: Widzicie Państwo, zachęcamy do wspierania Stowarzyszenia United in Jazz, bo się okazuje, że powstaje również dyskusyjny klub filmowy dzięki działalności panów. Także bardzo, bardzo się cieszę i polecam Państwu z całego serca. Jest również na polskim krajobrazie artystów wybitnych głos żeński ma niezwykłą chrypkę. A mówię o pani profesor Krystynie Tkacz, którą uwielbiam i proszę posłuchać, jak śpiewa o czułości. A oczywiście wielokrotnie obiecała, że do nas przyjedzie, wystarczy ją tylko zaprosić, a artystka jest naprawdę wybitna. Pani profesor Krystyna Tkacz o czułości. A wy ją, jak wygooglujecie i zobaczycie twarz, to będziecie wiedzieli, skąd tę aktorkę znacie.

mistrzyni wykonań dzieł Weila i Brechta, ale nie tylko. Tutaj w polskiej, z polskim utworem O czułości, pani profesor Krystyna Tkacz, którą bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy w Warszawie. Dobrze, chrypka chrypką, a ja nie chcę państwa zanudzić i w końcu musimy coś, jakby to powiedzieć, przy tych upałach. Aha, miałem powiedzieć a propos upałów. Jechałem z Moguncji, było 33 stopnie i w Darmstadt jest identycznie, 33 stopnie. Może pojawi się kilka chmurek, ale na razie praży, nagrzany beton, nagrzany asfalt, nagrzany, idzie się i ledwo się dyszy. No i to nie koniec dobrych, wspaniałych wiadomości. W nocy 17, jutro 34 stopnie, w nocy 18, ale roboczy poniedziałek i wtorek to chyba powinien być wolny, ponieważ 36 stopni w poniedziałek, 35 stopni we wtorek, 20-21 stopni w nocy. Upały przed nami i informuję słuchaczki i słuchaczy w Polsce, że to do was również dotrze. Ale póki co tańczmy. No, po francusku.

z najnowszej płyty Ezechiela i teraz, żeby z tymi francuskimi, można sobie sprawdzić wcześniej, przyznam się, że nie było czasu, Pailey, umówmy się, że tak się nazywa, ale Ezechiel wystarczy, prawda? Ulubieniec z najnowszą płytą, bardzo sympatyczny francuski artysta i no właśnie, taki klimat chciałem Państwa wprowadzić, ale jeśli chodzi o poważniejsze sprawy, to mam informację, która dotarła do nas z Europolis House, z domu spotkań polsko-niemieckich w Kolonii, to zaprzyjaźnione również stowarzyszenie z naszą redakcją. 14, czyli już we wtorek, tak, 11 jest dzisiaj, poniedziałek, wtorek, 14 lipca o godzinie 18.30 zapraszamy Państwa Sachsenring 45 w Kolonii. To jest siedziba Europolis. Tam spotkanie z Adamem Bodnarem, byłym ministrem sprawiedliwości, ale również rzecznikiem praw obywatelskich. Pytanie przewrotne, co nowego w naszej Polsce, panie ministrze? Spotkanie będzie dotyczyło sprawiedliwości, sądów, będzie mowa o sędziach i niebezpieczeństwach oraz rozwoju wymiaru sprawiedliwości. Temat ciekawy, jeżeli się państwo interesują polityką i tym, w jakiej sytuacji właśnie wymiar sprawiedliwości w Polsce się znajduje, no to spotkanie absolutnie z ekspertem. Ciekawy jestem, czy będą przedstawiciele niemieckich klubów Gazety Polskiej, bo wtedy jest bardzo ciekawie na takich spotkaniach. Nareszcie.

Nareszcie do męskiego grania 2026. Vito Bambino, Zalia i Igor Herbut wybrzmieli w naszej audycji. A ja chcę Państwu powiedzieć, że to chyba dzisiaj, tak, dzisiaj albo jutro absolutnie ostateczny termin odsyłania propozycji do nagrody Wybitna Polka, Wybitny Polak w Niemczech. Organizatorem tej gali, tego konkursu są Polki w Berlinie. Niezwykłe stowarzyszenie. Marzena Nowak jest założycielką i prezeską tej grupy. To jest, jak Państwo sobie przyobserwują, między innymi w mediach społecznościowych, projekt o niezwykłej wadze, ponieważ dziewczyny biorą w swoje ręce pomoc innym dziewczynom, a tej pomocy potrzeba bardzo, bardzo dużo gdzieś pomiędzy przemocą w domach, przemocą w miejscu pracy, dyskryminacją, problemami bezdomności lub jeszcze zupełnie innymi, niezależnie od pory dnia czy nocy, jak jest potrzeba, to dziewczyny działają i wymyśliły konkurs razem we współpracy z Fundacją Teraz Polska. Jako Polki w Berlinie organizują galę właśnie wybitnego Polaka, wybitnej Polki w Niemczech. Nasza redakcja objęła tę imprezę patronatem i to jest, ja osobiście jestem bardzo przekonany do tej nagrody, bo ona ma charakter bardzo demokratyczny. Wszystkie stowarzyszenia, które mają ochotę, które się dowiedziały, albo dowiadują, albo dowiedzą, bo nie ma ogólnego rejestru stowarzyszeń polskich w Niemczech. Bardzo trudno doprosić się o to, ażeby taki rejestr pojawił się w internecie. To nie jest żadna tajemnica, tylko najprawdopodobniej z jakichś względów dla mnie kompletnie niezrozumiałych to nie jest umieszczane. Jest biuro Polonii w Berlinie. Powinni się tym zajmować, biorą za to pieniądze. Mają ponad 200 stowarzyszeń, ale trzymają to w tajemnicy i musimy o tym jasno i wyraźnie powiedzieć, że jest to skandal, ponieważ na wszelakiego rodzaju spotkaniach mówi się o sieciowaniu, o partycypacji, bla, bla, bla, bla. Macie 200 stowarzyszeń, które trzymacie jako bazę danych i nie udostępniacie tego. Chętnie jako dziennikarze byśmy nawiązali z takimi stowarzyszeniami głębsze kontakty, bo właśnie na tym polega networking, na tym polega informowanie o wspaniałych projektach, notabene projektach z pieniędzy publicznych, z naszych podatków, a wy jesteście również utrzymywani z naszych podatków, czyli jakby to powiedzieć, jest to waszym obowiązkiem. Tylko my możemy sobie monitorować, możemy o tym mówić, a życie idzie swoją drogą. Także nie będę ukrywał rozczarowania, ale też nie będziemy milczeć, bo coraz więcej pojedynczych na razie inicjatyw zaczyna o tym mówić głośno, że niedobrze się dzieje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sposoby dofinansowywania działalności wolontariackiej, nie tylko Polonii w Niemczech, ale Polonii na całym świecie, że to są koterie nadal, że to są nadal jakieś układy, że nam nie zależy na rozgłosie, bywają również takie hasła, no ale nie chcę o tym mówić. Polki w Berlinie organizują imprezę, te stowarzyszenia, które mają w swojej z kolei bazie danych, są zapraszane, są informowane, my przekazujemy dalej. Wszystkie stowarzyszenia w Darmstadt zostały przez nas poinformowane, że jest taka możliwość, została przekazana strona internetowa, formularze i jeżeli w tym roku się Państwu nie uda, to zapraszamy w przyszłym roku, jest 6 kategorii, jeżeli, żebym nie pomylił, jest sport, jest młody Polak, jest osobowość roku, jest kultura, jest biznes, kultura, biznes, to chyba wszystko, żebym się nie pomylił. Także jeżeli Państwo wejdą na stronę Polki
w Berlinie poprzez, albo bezpośrednio skontaktują się z Marzeną, to jeszcze można dowiedzieć się, w jaki sposób te formularze należy wypełnić, wysłać, bo gala 20 listopada, żebym Państwa nie skłamał, bo to jest piątek. Patronatem tą imprezę również objęła polska ambasada w Berlinie. Tak, w piątek 20 listopada gala Wybitny Polak, Wybitna Polka w Niemczech, w Berlinie, w ambasadzie w Berlinie. Także zachęcamy Państwa, jak nie w tym roku, to w przyszłym roku wyszukujcie osoby, które działają, gdzie wy uważacie, gdzie my uważamy, że jest to postać wybitna, wpisująca się w krajobraz działalności polonijnej grubymi literami i zgłaszajcie kandydatury. Jest zupełnie niezależny jury i te wasze propozycje, opis danej postaci wymagany jest 1500 znaków. To nie dużo, nie mało w sam raz, ażeby przedstawić daną postać. Zachęcamy Państwa bardzo gorąco. Chodzi za mną i ciągle nie potrafię wyjść z podziwu, bo chyba panowie znowu ruszą w trasę koncertową. Panowie chyba razem mają 250 lat. Mowa o The Rolling Stones.

Zazdrosny kochanek, to ostrzeżenie na te gorące dni. Wyśpiewane przez grupę The Rolling Stones. Nowe płyta, nowe koncerty przed nami. Podczas spotkania ze Sławomirem Hellerem i Andrzejem Sikorą ze stowarzyszenia United in Jazz w Darmstadt rozmawialiśmy między innymi o tym, często Państwo pytają w rozmowach prywatnych, ale takich również między innymi radiowych, jakie robić prezenty naszym niemieckim znajomym, przyjaciołom, nie wiem, kolegom, koleżankom w pracy z różnego rodzaju jubileuszy i tak dalej. Ja zawsze polecam albo płyty, albo książki, zwłaszcza, że jest kilka wydawnictw w Niemczech, które wydają naszych polskich dzieła, naszych polskich pisarek i pisarzy i do takich właśnie czołowych firm należy wydawnictwo Schurkamp i przede mną książka Joanny Bator Bitterness i jak tutaj czytam dla Państwa Die Zeit określił, że jej powieści należą do najlepszych współczesnej literatury. Mowa w Bitterness jest o ścieżkach polsko-niemieckich, a dokładnie polsko-niemieckich na Śląsku. I jest opowieść o czterech kobietach, dla których wolność, niezależność jest rzeczą nadrzędną i tutaj nie ma zmiłuj się. I niezależnie, czy to jest wojna, czy to są różnego rodzaju, czy stosowana różnego rodzaju przemoc, prywatne nieszczęścia, jednak ten strach i zgorzknienie nie wygrywa nad optymizmem i witalnością tych pań. Opowieść jest czterech kobiet, które przez pokolenia niosą ze sobą tajemnicę. Myślę, że o tych gniewnych kobietach powiedziałem już wystarczająco dużo i zachęcająco, ażebyście Państwo przeczytali książkę Joanny Bator Bitterness. Oczywiście wersja polska jest również. Ja tylko tutaj sprawdzę, bo zawsze warto przytoczyć, kto tłumaczył z języka polskiego, bo w języku polskim gorzko-koszko, taki tytuł nosi książka Joanny Bator, która jest przede mną i tutaj oryginalne wydanie i tak dalej i gdzie jest tłumaczenie. Zaraz znajdę to tłumaczenie. Może tutaj. Tak jest. Aus dem Polnischen von Lisa Palmes. Bardzo gorąco Państwu polecam. Die Zeit powiedział o książkach pani Bator, że to współczesna literatura na najwyższym poziomie, ale również Rheinische Post, opowieść silnych kobiet, taka gęsta. Czyli będzie się dużo działo. Meisterhaft Brigitte, jest pomysł na prezent. Kiedyś pani Elżbieta Wojnowska śpiewała piosenkę Zaproście mnie do stołu. Dzisiaj Wojtek Waglewski w towarzystwie Mai Kleszcz śpiewa Zaproście mnie do ognia.

Zaproście mnie do ognia, Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski na naszej antenie. Kobieta szukająca idealnego domu dla swojej rodziny. Anglojęzyczny żółw we wrocławskim ogródku. Zapomniane piętro wałbrzyskiego hotelu Sudety. Nawiedzający na pozór zwyczajną rodzinę jednookie licho. Małżeństwo szukające drogi do siebie na greckiej wyspie. Japoński kochanek idealny to gęsta sieć niezwykłej opowieści, która oplątuje czytelnika, a my, czytelnicy, musimy znaleźć dla siebie najważniejszy wątek, za którym będziemy podążać w fascynującej, pełnej pułapek i niespodzianek podróży, bo mowa o ucieczce niedźwiedzicy, która jest wielowarstwową historią o nierzadko dramatycznym uwalnianiu się z dotychczasowego życia, o poszukiwaniach w mrokach niepamięci wydarzeń bolesnych i świetlistych, które mogą się stać bramą do wolności, nowym otwarciem w świecie, który misternie tworzy wspomniana wcześniej Joanna Bator. Postaci pojawiają się i znikają, kiedy najbardziej ich potrzebujemy, ale za to w najmniej spodziewanych momentach. Zachwycająca powieść autorki bestsellerowego Gorzko-Gorzko, czyli Bisternis, o którym mówiłem przed chwileczką, również. To tak, ja jestem zadziwiony, że Szurkamp, wydawnictwo Szurkamp w jednym roku dwie książki tej wybitnej pisarki prezentuje. Notabene pani Bator jest związana troszeczkę z naszym rejonem, bo niedaleko od Darmstadt mieszka jej siostra, którą bardzo gorąco pozdrawiamy i tak łudzę się, że może kiedyś zupełnie przypadkowo nastąpi taki moment, że będzie mail albo telefon. Panie redaktorze, jestem na miejscu, a ja, tak jak się spotkaliśmy w Moguncji na uniwersytecie podczas spotkania autorskiego, zapraszałem, zaproszenie zostało przyjęte przez tą niezwykłą osobowość. Chrypka Bonnie Tyler odeszła od nas, miało być chropowato. Ja zawsze szukam takich możliwości, żeby na przykład Państwu prezentować takie utwory.

Uwielbiam filmy Pedro Almodovara. Tutaj Luz Casal dla Państwa w wykorzystaniu tego naszego dzisiejszego chropowatego, chrypkowatego bigosu. Coś chciałem powiedzieć i żeby mi nie umknęło. Aha, chcę Państwu powiedzieć, że za chwileczkę przechodzimy do pereł PRL-u i chyba największym diamentem PRL-u i nie tylko, bo od kiedy pamiętam i na zawsze i na wieczność, to będzie nasza Maryla Rodowicz. Skończyła 81 lat, w związku z czym, podobnie jak Stąsi, w trasie. Ta kobieta się pracy nie boi, te kobiety uwielbiają i te kobiety uwielbiają fanki i fani niezależnie od wieku. To przychodzą już wielopokoleniowe rodziny na koncerty pani Maryli Rodowicz. Uwielbiają ją hejterzy, zwłaszcza kobiety, które same nie mają lustra i piszą takie bzdury, że tylko człowiek jak z politowaniem uśmiecha. Maryla Rodowicz przyjeżdża do Niemiec na dwa wielkie koncerty w przyszłym roku. Niech żyje bal, ponad dwugodzinne spotkanie z największymi przebojami artystki. Od organizatorów wiemy, że będzie tir ze strojami, że będzie pełen absolutny skład. I tak, 26 lutego w Düsseldorfie i 28 lutego we Frankfurcie, a dokładniej w Offenbachu w Kapitolu. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy. Bilety do zdobycia na gramy.de. Kapitol nie jest tak duży jak Jahrhunderthalle, ale z tego co wiem, bilety się sprzedają bardzo dobrze, a mamy dopiero lipiec. Koncert w lutym. To będzie jedyne niesamowite spotkanie, możliwość spotkania, prawie że dotknięcia gwiazdy podczas tych dwóch koncertów. Powtórzę, Düsseldorf 26 dzień lutego i Frankfurt, czyli Offenbach 28 lutego. Bilety do kupienia na gramy.de. Tam również znajdą Państwo wszelkiego rodzaju informacje. I teraz perły PRL-u, ale trochę przewrotnie.

0: Cześć.
1: Cześć, tu Marta Cugier.
2: I Grzegorz Strożniak.
0: Zespół. Pozdrawiamy radio słuchaczy.
1: Radia. Darmstadt. Audycje. Bigos.
3: Udało się. Grupa Lombard z płyty Swing. Taka wersja w perłach PRL-u. Wersja bardzo, bardzo współczesna i pomysłowa. Bardzo i ciekawa płyta. A teraz Kreon i to w takiej również niespodziance, bo będą od razu lustrzane odbicia z dużą niespodzianką.

W lustrzanych odbiciach kreon grupy Manam, Jola Wolters w tłumaczeniu Hansa Gregora Niemca po polsku i po niemiecku. To by było na tyle. Ja tylko na koniec chcę Państwu powiedzieć i zaprosić na spotkanie muzyczne z Kasią Kowalską 19 września w Baczkapie Frankfurckim o godzinie 19, to jest sobota, także po Bigosie jedziemy. polskiekoncerty.eu, tam Państwo mogą zdobyć bilety. Na temat tego koncertu bliżej będziemy rozmawiali podczas naszych kolejnych spotkań. No i na koniec nie mogłem się powstrzymać. Wszystkiego dobrego, uważajcie Państwo na siebie w te upały. Erik Plichta, kłaniam się.